Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK Kraków.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: SK Kraków. Proszę, udaj się
1: daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
4: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
6: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
9: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
10: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka w piątek, 29 maja w kalendarzach. 23 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, ale w tej chwili dosyć rzeźko, około 7 stopni. Padać nie powinno, może się dzisiaj troszkę chmurzyć, ciśnienie jest wysokie.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
9: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
11: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Płonie ponad 100 hektarów lasu. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków. Na miejsce ciągle dojeżdżają kolejne służby, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
12: W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu.
11: Ewakuowano około 40 mieszkańców dwóch miejscowości Ołdakowisna i Rządza. Ogień pojawił się w Międzylesiu, a skala żywiołu jest ogromna, słyszymy od mieszkańców.
13: 40 kilometrów
14: stąd.
13: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
11: Akcję wspomaga blisko 500 policjantów. W walce z ogniem pomaga też śmigłowiec Black Hawk. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
15: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
11: Mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE.
9: SK Kraków News.
10: Krystian Lis. Krakowskie MPK powiększyło swoją flotę do 143 elektryków dzięki odbiorowi 22 nowych autobusów marki Rizer. Całość kosztowała blisko 54 miliony złotych i została niemal w pełni sfinansowana ze środków z KPO. W kryzysie śledźmy oficjalne komunikaty służb, radzi podpułkownik Mariusz Łapeta z Wojsk Specjalnych. W Krakowie trwa konferencja Informacja Kryzys Bezpieczeństwa, obejmująca m.in. kursy strzelania, pierwszą pomoc, naukę sygnałów alarmowych oraz wykłady o roli mediów podczas zagrożenia.
16: Pozostać w domu, włączyć odbiorniki radiowe, telewizyjne,
10: mówi Mariusz Łapeta.
9: Jankes,
17: Kama
9: i Wiktor
17: w Radiu SK.
18: No dzień dobry, mamy piątek, czas na odlot, ten ściśle tajny. Dzisiaj w studiu będziemy tylko przez godzinkę.
19: No i w związku z tym, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, to macie tylko godzinę, żeby się do nas odezwać.
18: Ciekawe, czy ktoś ma jakiś pomysł na to, co warto powiedzieć w piątek z samego rana całej Polsce?
19: Jakby co, to jest kowy Messenger albo 664-402-302, co w piątek powinien usłyszeć każdy Polak.
17: Radio SK.
19: I wszyscy goście.
0: Podobno nie wolno tłumić emocji, więc pierwsza wiadomość brzmi tak.

0: To może być nasz hymn. Czemu nie? Jak najbardziej tak. 8 minut po godzinie 6.
1: Weekend przed nami, odlot ściśle tajny przed nami. No i wiadomości dla Polaków z samego rana przed nami.
2: No właśnie, dajcie znać na SK-owym Messengerze, jakie macie orędzie do narodu z rana.
1: Co Polska powinna usłyszeć zaraz po otwarciu swoich oczu?
3: Dobre pytanie, co warto usłyszeć w piątek? Na pewno piątunio!
1: Tylko niech pan powie, dlaczego pan śpi w wiadrze?
0: Pana coś tak słyszy, a może czołgiem jechał dlatego.
1: Też możliwe, no.
0: Też, tak, przez lufę jak się krzyknie, to tak wtedy właśnie tak się robi taki
2: pomysł. Skąd ty to wiesz?
1: No jak, no lufa, piątek, wszystko się łączy,
2: mój Angieta. Dobra, sorry.
0: Dokładnie.
2: To odbieramy dalej telefony, halo, dzień dobry.
4: Piątek w pracy każdy powinien usłyszeć od szefa, że wypłata jest już na koncie i o 13 może pan, pani iść do domu. Powinno być to żelaznym standardem. Jankes
2: i Wiktor. Zważywszy na to, że wychodzimy o godzinie 7.30 dzisiaj z pracy, to ja uważam, że jestem na nie.
1: No i to jest nasz złoty standard.

0: Cały czas, całą noc czekaliśmy na ciebie, Jadziula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No możesz mówić.
1: Dzień dobry.
3: Poranne pracowanie.
0: Co tam napsuliście w komputerze?
4: Komputer tam się klikło i odklikło.
1: Ale musisz tam na dole pedałować, to będzie ci się lepiej wyświetlać.
3: Dobra, już zaczynam.
1: Dokładnie. No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje na świecie w piątek 29 maja.
4: Ja kiedyś myślałam sobie, że jest idealna robota dla mnie, mianowicie ja będę jeść, a ludzie będą mi za to płacić. No ale okazuje się, że są osoby, które już to wymyśliły, na przykład Książulo.
0: Ale trzeba trzymać za niego kciuki teraz, bo jest mały dramacik. Otóż Książulo, znany właśnie z testowania jedzenia, trafił do szpitala. Rzuca od wczoraj czy od przedwczoraj Instastory z tego szpitala. Podobno...
1: To poważna sprawa jakaś naprawdę? No, czy brzuszek go bolał przez przejedzenia?
0: Pacjent żyć będzie...
4: Przepuklina, proszę pana.
3: Wow. I teraz... To też może być od jedzenia.
0: Tak. I uwaga, internauci już węszą, bo jego ostatnie wideo na kanale o jedzeniu, zanim trafił do tego szpitala, to jest testowanie jedzenia Magdy Gessler.
3: Przypadek? Tak sądzę.
0: Nie, na pewno przypadek.
1: Nie, ja byłem kiedyś... Ja kiedyś trafiłem do Magdy Gessler, do restauracji. Dobrze tą karmią.
0: No, dlatego
1: ale później trzy dni nie mogłem nic jeść, bo było tak drogo, że trzy dni nie mogłem nic jeść później.
3: Nie miałem za co kupić.
1: No tak,
3: już.
4: A pamiętacie, że w poniedziałek mówiliśmy o Klaudii Halejcio, że poleciała z koleżankami na wieczór panieński?
0: Tak.
1: No. Gdzieś tam wyskoczyły jakieś foty rzeczywiście, dziewczyny. Wszystkie bardzo ładne.
4: No to okazuje się, że była widziana, jak mknie po Warszawie autem za 1 000 000 złotych.
1: W trakcie tego panieńskiego?
0: Jest naraz tu i tu?
4: No, czyli wychodzi na to, że na Instagramie udaje, że właśnie trwa jej panieński.
3: Wszystko się zgadza. Przecież w kółko się mówi, że Instagram to udawane życie.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Jadziula, ty już masz profil na Instagramie, czy nie?
3: Nie, nie będę miała.
4: Nie, bo ona przepukliny nie chce się nabawić.
3: Tak, proszę cię. Miała przepuklinę i co? I będę musiała ludziom powiedzieć.
1: Ale ja mam taki duży kciuk, to ci mogę zawsze tą przepuklinę w tam dojść, do środka.
3: Do środka,
1: proszę was,
3: czemu? Okej.
0: Śniadanie jemy.

0: Nie Bruce, tylko Marcin. Marcin Procki zaraz tu wpadnie, bo 6:30 się zbliża. Sprawdzimy znowu, co słychać w tych pożarach pod Warszawą
1: i
0: co słychać za granicą.
2: Wcześniej też mówiliśmy, co u was słychać, jaki macie ważny przekaz. I odezwał się do nas słuchacz, który dzwonił do nas z wiadra, prawda? Tak to było.
0: Było takie głębokie podejrzenie, ale wątpliwości zostają rozwiane.
3: W odpowiedzi na poprzednią głosówkę Piątunio odpowiadam, że nie śpię w wiadrze, ale jeżdżę Oplem Astro.
1: Okej.
4: I to ma wszystko tłumaczyć?
2: No tak, no. Mówiliśmy czołgiem przecież, że jedzie, no.
0: Sprzedam Opla.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
6: Przedłużyć lato jeden dzień.
5: Głosujecie na SKPN.
6: Tylko słońce czuć.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes. Less stress.
11: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
10: Sprawdzamy teraz, jaka pogoda nas czeka w piątek. 7 stopni w tym momencie na krakowskich termometrach, ale odczuwalna temperatura może być odrobinę wyższa. Dzisiaj maksymalnie 23, ale to dopiero w drugiej części dnia będzie się tak powolutku, pomalutku ocieplać. Jeżeli chodzi o jutro, ma być do 20 stopni przelotny deszcz, a niedziela z 23 stopniami i przyjemna pogoda się szykuje. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego piątku Wam życzę.
14: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
7: 6.30, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii, rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz na południowo-wschodniej części kraju. Na miejscu pracują służby, a ranne zostały dwie osoby. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne informowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim. Całą noc strażacy walczyli z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu działa około 400 strażaków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a pożarem może być objęte ponad 100 hektarów lasu.
20: Sport News.
7: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało też w meczu wieczystej Kraków z Polonią Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. A dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Alice Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał z Francisem Tiafoe. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt, czyli Jannik Sinner.
2: Dzień dobry, Kama zaglądał mi przez ramię i co widzisz?
21: Co widziałaś?
4: Jak to co widziałam? Widziałam naszą świetlaną przyszłość w tym weekend.
2: Tymczasem my sprawdzamy, co Polacy z rana powinni usłyszeć, o czym naród w piątek powinien się dowiedzieć. Halo?
22: Polacy rodacy, bierzmy przykład z naszych prowadzących, pakujmy się na lotnisko i lećmy nie wiadomo gdzie. Pozdrawiam.
2: Widzimy tutaj, znalazłem karteczkę z wczoraj, co mam zabrać na wyjazd. Okulary, tabletki w razie rozwolnienia, tabletki przeciwbólowe.
23: No i tą dodatkową parę majtek, przypominam.
2: Dziękujemy.

0: Zabawki proszone do mikrofonów.
1: To prawda, niesamowita historia, czym teraz się podzielimy. Jaki czas temu dostaliśmy telefony, czy macie czas? Pewnie, że mamy czas. No to zapraszamy was do, uważajcie, panie i panowie, po raz pierwszy o tym mówimy, do kultowej bajki filmu Toy Story. I właśnie w tej bajce, w tym filmie, część piąta, my, Jankes, Kama, Wiktor, wystąpimy.
2: Brawo, słuchajcie, no, jak dzwoni sam Walt Disney, a tak było, miał numer do Jankesa, to się nie odmawia.
3: Pozwólcie w takim razie, że się przedstawię. Ja jestem żółwicą.
4: Ja jestem kawałkiem pizzy.
3: A w okularach.
5: Jestem bardzo wkurzającym i zdenerwowanym karłem.
1: Niesamowita
3: historia. Nie karłem, tylko gnomem. Krasnoludkiem ogrodowym.
5: Jestem postacią niskorosłą.
3: Słuchajcie, faktycznie już 19 czerwca do kin wchodzi Toy Story 5 i to jest ten moment, kiedy pierwszy raz my z Wiktorem, bo Jankes po raz drugi w swoim życiu, mieliśmy szansę dubbingować fragment bajki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, a tych, którzy się do 19 czerwca nie mogą doczekać, to wchodzi dzisiaj już na naszą eskową apkę, ponieważ tam specjalny bajkowy, disneyowy stream.
2: A co się będzie działo, kiedy premiera już wjedzie do kin? Łapcie fragment najnowszego Toy Story.
6: Sztucik, czy ty chcesz poślubić tę oto Karinę Janetę?
7: A więc ogłaszam was mężem i nożą. Ktoś podał truciznę druhnie.
3: No, właśnie mniej więcej tak to brzmi. Wskakujcie na naszą eskową apkę, tam cały stream z fajnymi piosenkami z różnych filmów Disneya oraz również niespodzianki od nas, czyli od prezenterów eskowych.
1: I pamiętajcie, piąta odsłona kultowej części Toy Story od 19 czerwca w kinach. Jankes,
3: Kama i Wiktor. Co ty nie bawisz? Kiedy

0: nie masz.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
6: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
7: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
8: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
9: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
10: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: 10 minut zostało do godziny 7.
1: Kama, zaśpiewaj mojemu mężowi Dawid, Dawid.
0: A że my spełniamy prośby, to spełniamy.
2: Happy birthday to you. Dawid, Dawid!
3: SK budzi w urodziny.
1: Ale kama, nie wiem, czy o takie Dawid chodziło, ale...
0: Tu jest napisane zaśpiewaj, a nie wydrzyj się.
4: Dawid, Dawid!
1: O, też pograsz.
4: Dawid, dzień dobry, witamy cię.
5: No dzień dobry, nawet nie wiecie, jak mi się gorąco zrobiło od tych hałasów u was.
1: Gdzie ci się zrobiło gorąco?
5: No w sumie to wszędzie, ale
1: bardzo
5: chyba nie
1: dobrze,
5: mogę
1: to jest prawidłowy
4: odruch. W samochodzie
1: odruch.
4: Mu się zrobiło gorąco.
0: Słuchajcie tego, bo mam drzewo genealogiczne do rozrysowania. Otóż jest tak, syn przyjaciela Dawida urodził się 2 lata temu w ten sam dzień, co mój mąż.
1: Syn przyjaciela.
4: Czyli co Dawid?
0: Dawid to jedyny mężczyzna na świecie z kolei, który na urodziny wymarzył sobie mikser. I teraz uwaga, oni jadą na drugi koniec Polski do Stasia, to jest kolejna postać w rodzinie, a Dawid będzie robił pizzę.
1: Okej. Okay. Jaka jest puenta?
0: Puenta jest taka, że oni się bardzo się kochają się w tej rodzinie.
4: Dawid, wielkie gratulacje oczywiście z okazji twoich urodzin. Pamiętaj, tu nadal są twoje urodziny. Twoje urodziny. Twoje. To tobie zaśpiewałam Dawid, Dawid. I to nawet 2 razy.
5: No wiem, właśnie zawsze tak traktowałem tę urodzinę, ale odkąd mamy kolejnego w rodzinie małego i w ten sam dzień to świętujemy je razem i myślę, że one są ważniejsze, choć lubię ten bardzo ten dzień. I co, no fajnie jest, kurde, zaskoczyliście nas bardzo.
4: Ty w ogóle jesteś facetem, który jako prawdopodobnie jedyny mężczyzna na świecie wymarzył sobie na swoje własne urodziny mikser i to nie byle jaki, podobno pół rodziny się na niego składa.
1: Ale czekajcie, mikser do gotowania czy mikser do miksowania muzyki?
5: Słuchajcie, dwa miksery. Jeden to był betoniarka, a drugi to był mikser do mąki, więc betoniarkę mam, a drugi to jest mikser
1: do miksowania muzyki.
4: Dawid, naprawdę jesteś wyjątkowym facetem, naprawdę wyjątkowym.
0: No a przede wszystkim jesteś podobno samozwańczym pizzajolo i ta mąka i ten mikser to właśnie po to, żeby wychodziła najlepsza pizzunia świata.
5: No, powiem wam, że tak, samozwańczy, moi znajomi mnie za to kochają, więc zawsze jak jedziemy do znajomych, to bierzemy piec i mikser, więc teraz,
4: Dawid,
5: więc...
4: Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale od dzisiaj też jesteśmy znajomymi.
5: Słuchajcie, czekam na zaproszenie, chętnie do was przyjadę.
1: Dorzucamy się do miksera, mamy urodzinową stówkę dla ciebie. A co tam, a niech będzie.
4: I jaki sos do tego, wariacie.
5: Sosiwo. Słuchajcie, no wspólnie podejmiemy decyzję, na co ją wydać. No i co, bardzo wam dziękuję za ten telefon. No jestem naprawdę zaskoczony. Mega. No, mega dzień.
0: To dla nas na koniec ta kaprikosa z sosem czosnkowym.
4: I ananasem.
5: I ananasem.
4: Jest!

0: tutaj jest piątek 29 maja. Dzisiaj spotkałem Rafała jakiś czas temu w radiu. I Rafał taki zaspany: Boże, wy jesteś dziwni, że wstaję tutaj wcześniej.
1: No, prawda.
0: To jest jakiś w ogóle, powinniście się leczyć.
2: Rafał Adamczak dołączył do naszego studia. To wszystko dlatego, że my mniej więcej za 20 parę minut będziemy wsiadać już w busika i jechać na lotnisko, by zrobić odlot.
1: Ale cię wkopali, Rafał, ale cię wkopali.
3: Spoko, ja mam wprawę, będę podlewał kwiatki, wyprowadzał psy, spokojnie. To
2: dziękuję,
3: będzie wszystko zaopiekowane.
1: A może ty wiesz, gdzie oni nas wysyłają?
0: Gdzie lecimy?
3: Biorąc pod uwagę wasze święte nastroje i dusze, myślałem, że Rzym, ale chyba nie.
0: A to ładne, rzeczywiście.
2: To ciała.
0: Kama, ty byś mogła się w Rzymie w końcu wyspowiadać.
2: No!
1: I pasowałaby ta podpowiedź.
2: Weekendu by nie starczyło, misiu!
1: Pamiętacie podpowiedź, że jest ich tam 300?
0: Księży?
1: Biskupów.
4: Kama i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
19: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
20: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: i po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
23: Pora sprawdzić pogodę na piątek i na weekend. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie i dzisiaj nie powinno padać, ale weekend z przelotnym deszczem jest prognozowany. Jutro ma być do 20 stopni, właśnie może przelotnie popadać, a w niedzielę maksymalnie 23.
3: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia, Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
24: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Cała noc walki z ogniem, strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak minęła ta noc?
25: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
24: A zdjęcia z pożaru mamy na sk.pl. Rosyjski dron uderzył w kraj NATO. Maszyna uderzyła na 10-piętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz w Rumunii. Poszkodowane zostały 4 osoby, na miejscu pracują służby. Było uderzenie i wszystko się zapaliło, znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w jednym z bloków. Opowiadał jeden z mieszkańców, ewakuowanych w okolicy zostało 70 osób, a doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
26: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje, albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
24: No, słyszymy od jednej z właścicielek pensjonatu. Mniej turystów widać też w statystykach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ich liczba spadła o ponad połowę.
27: SK Kraków News.
23: Stanis, po niedawnym referendum Kraków powoli szykuje się do przedterminowych wyborów prezydenckich. O to, jakich liderów potrzebuje stolica Małopolski, zapytaliśmy samych mieszkańców.
28: Ja chyba głosowałabym na panią Aleksandrę Owcę, ponieważ najbardziej zgadzam się z jej poglądami.
29: Nie znam nikogo, kto mógłby być.
30: Nikt według pana by się nie nadawał.
29: Absolutnie.
23: Rusza gruntowny remont i modernizacja auli Kolegium Majus, serca UJ-u, mieszczącego się w części budynku pamiętającej czasy Władysława Jagiełły. Inwestycja jest współfinansowana m.in. ze środków narodowych Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
27: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
31: I mamy go. Odlotowy piątek nastał. Za chwilę jedziemy na lotnisko spotkać się z słuchaczami i polecieć w nieznane.
32: I mamy też tutaj nasz konkurs na najlżejszą walizkę w studiu. Wiadomo, kto wygra.
33: Zaraz zobaczymy. Za chwilę będzie komisyjne ważenie. Nie nas, na szczęście, ale walizek. W związku z tym bądźcie z nami. Dzień dobry.
31: I pamiętacie, pytaliśmy, co Polska z rana powinna usłyszeć? Otóż to.
34: Jestem już tak zmęczony, jakbym pracował cały dzień. Pozdrawiam.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale męskie granie to my w weekend będziemy mieć.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej i tak, szykujemy się do odlotu ściśle tajnego. Wciąż nie wiemy, gdzie lecimy, wkrótce na lotnisku się dowiemy, cóż to za kierunek. Wy już teraz wiecie, że za kilka chwil przed mikrofonem zasiądzie nasz kochany Rafał Adamczak.
3: Tak jest, patrzy takim zaspanym wzrokiem teraz na nas.
2: Rafał,
3: coś ci mi zrobili.
2: To wiaderko kawy to twoje, tak?
4: Oczywiście.
2: Tak myślałem właśnie.
3: Słuchajcie, ja mam teraz na chwilę, chciałem waszą uwagę zwrócić na krowie sprawy.
1: Krowie sprawy, przepraszam?
3: Tak.
1: Ale musisz?
3: U naszego sąsiada ruszyło śledztwo w Niemczech pod pseudonimem Pastwisko. Chodzi o to, że w Niemczech masowo znikają krowy. Ktoś podobno po prostu je kradnie, a tropy, jak twierdzą media, mogą prowadzić do Polski.
2: Słuchajcie, ja tak sobie myślę, one same się emigrują tutaj do nas. Przecież wiadomo, że u sąsiada trawa zawsze jest bardziej zielona.
5: Jankę.

0: To jest SK, dziś tankujemy wyjątkowo paliwem lotniczym.
1: SK tankuje do pełna.
2: Z nami Tomek, dzień dobry.
3: No dzień dobry, witam wszystkich.
4: Tomaszku, ile wchodzi do twojego baku?
3: Tak myślę, że około 40 litrów, to ale nigdy nie,
4: to
3: nie tankowałem do pełna.
0: Genialnie, 40 to naprawdę mały baczek. Samochody z reguły, bo zostańmy jednak przy samochodach, tak po 60, 70, 80 mają.
3: No tak mi się wydaje, ale nie wiem, mówię, bo nigdy nie tankowałem do pełna.
2: A kto u ciebie w domu tankuje?
4: SK.
5: Wujek Staszek.
3: No ja przeważnie.
4: Ale to rzeczywiście teraz zatankować do pełna, no to 40, no to ile mi są ze 3 stówki takie, no przynajmniej.
0: Popularna
4: no
0: metoda, zawsze za 50 zł i nie ma problemu.
2: A dlaczego chciałbyś, żebyśmy tobie dzisiaj zatankowali?
3: No bo moja córka Julka w końcu zdała prawo jazdy.
2: Brawo! Za którym razem?
3: Za piątym.
2: To zupełnie jak ja. Będzie świetnym kierowcą.
4: Dokładnie. Najważniejsze, że jest pierwsze dziesiątce. To jest najważniejsze. Gratulujemy oczywiście. A dlaczego mamy zatankować tę furę?
3: No bo właśnie chcieliśmy w weekend jechać do Sielpis właśnie nad wodę i żeby teraz młoda właśnie trochę nas powoziła rodziców. I żeby, bo zawsze potem jest problem, kto ma wracać.
2: Ale to jest w ogóle genialna myśl.
4: Kureczko, kocham cię.
2: Wszyscy rodzice, którzy mają dzieciaki, wiedzą, że jest taki etap w życiu, że rodzic zamienia się w szofera i wozi tego dzieciaka, a to tu, a to tam. I następuje ten cudowny moment, kiedy role się odwracają, więc żebyś mógł świętować. Proszę bardzo, SK tankuje do pełna.
3: Jest, dziękuję wam bardzo, bo już miałem bardzo głęboką rezerwę w aucie.
4: Głęboka rezerwa.
2: Możesz zwolnić teraz tę rezerwę na cały weekend, bo córa będzie zawozić was do domu.
0: O, tak czy siak, dziękuję. Tankować będą wszyscy.
4: Wszystkiego dobrego oczywiście dla was szerokości. Uważajcie tam na siebie. Dziękujemy pięknie, jeśli macie również ochotę
3: i wzajemnie
4: na zatankowanie waszej fury. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl.

0: Jala, jala, jala. Jala.
1: To dobrze, że się bawicie tam w ostatnim rzędzie. No dobrze, dobrze. 25 minut po godzinie 7.
2: Szykujemy się na odlot ściśle tajny i cały czas zastanawiamy się, dokąd lecimy. Dosłownie za chwilę będziemy faktycznie wsiadali w autobus, który ma nas zawieźć na lotnisko. I jedną z podpowiedzi była podpowiedź mówiąca, że mały, wielki człowiek stamtąd pochodzi. No więc od razu pomyśleliśmy Napoleon.
1: No też Jarosław Kaczyński można by powiedzieć, prawda?
2: No ale nie jedziemy na Żoliborz.
1: No, nie.
2: Ale faktycznie, jeżeli by się okazało, że jest to Francja, to Marcin Procki za chwilę o Francji będzie mówił w newsach.
0: Niestety, wielkie upały nachodzą na Europę i Francja jest jedną z tych ofiar.
1: A jakbyśmy do Francji polecieli? Ma ktoś krem do opalania?
0: Ja mam. 50.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
16: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/campy.
17: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
18: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
19: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Wszystko brzmi lepiej
21: w harmonii.
20: Dwa głosy współgrają
21: ze sobą.
20: Przekazują z lekkością
21: trudne wiadomości,
20: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
21: betonowy mur.
20: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
21: zostać influencerką.
20: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
21: Harmonizer.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
26: 23 stopnie to maksymalna wartość, jaką dzisiaj zobaczymy na krakowskich termometrach. Będzie się tak powolutku, pomalutku ocieplać. W tej chwili mamy około 10, no i z godziny na godzinę temperatura będzie rosnąć. Chmur trochę na krakowskim niebie, natomiast padać dzisiaj przynajmniej nie powinno. No ale jutro już tak, przelotny deszcz jest w prognozach i maksymalnie 20 stopni. W niedzielę około 23. Zostańcie koniecznie z nami. Życzę Wam naprawdę udanego piątku.
25: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
27: Na zegarach 7.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Część mieszkańców spędziła noc poza swoimi domami. To w pobliżu lasu w powiecie wołomińskim, gdzie od kilkunastu godzin szaleje pożar. Ewakuowano ponad 40 osób ze wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim.
28: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
27: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca pomocnika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a we Francji padł kolejny rekord temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu blisko 38 stopni. Służby meteorologiczne oceniły, że fala upałów jest historyczna.
0: SK Sport News.
27: A piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
1: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze. I...
27: Na mecze z Ukrainą już w niedzielę.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: To już 7.31. Tego nie robiliśmy chyba w historii jeszcze nigdy, gdy mówimy wam, że wychodzimy, tak, ale wrócimy. Jest. Nie jak wczoraj Pirowski.
5: Pakujemy misia w teczkę i lecimy na wycieczkę.
6: Słuchajcie, zaczynamy odlot ściśle tajny. My wychodzimy w tym momencie ze studia. Za sterami zostaje Rafał Adamczak, ale jeszcze do godziny 9 będziemy wam towarzyszyć, a właściwie my, wy, nam w drodze na lotnisko.
5: To będzie radiowy film drogi. Rafał, zapraszamy.
8: Jestem, działamy.

0: Co za zwariowany piątek, co za zwariowana sytuacja. Trochę czuję się naprawdę jak dziecko, które samo zostaje w domu, bo rodzice wyjeżdżają, chata wolna. Ale nie, spokojnie, spokojnie, będę wszystkiego tutaj pilnował bardzo grzecznie. Co się dzieje teraz na podjeździe pod naszym radiem, pod Eską, to możecie sobie tylko wyobrazić. Oczywiście skompletowanie ekipy, żeby pojechać na lotnisko. No i rzeczywiście Jankę, Skamaj i Wiktor na lotnisko jadą. I za chwileczkę będziemy się z nimi łączyć, bo odlot ściśle tajny dzisiaj się materializuje. Najpierw poznamy ekipę słuchaczy fantastycznych. Odmeldujemy się wszyscy oczywiście i przywitamy na lotnisko, a potem poznamy to, co na razie pozostaje ściśle tajne, czyli kierunek lotu naszej ekipy, więc koniecznie bądźcie z nami, nasłuchujcie, to wszystko za chwileczkę ujawnimy. To jest SK, 22 minuty do godziny 8. Radio
1: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
7: No pewnie.
8: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na saturland.pl.
9: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
2: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
9: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
2: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
14: I po reklamie.

Nasza dobra znajoma LP i Lost on You w Radiu SK to są hity na czasie, tak wam gramy. A Jankę, Skama i Wiktor w drodze na lotnisko. Odlot ściśle tajny, dzisiaj dowiemy się oczywiście, gdzie lecą na cały weekend, gdzie będą razem z naszymi najlepszymi słuchaczami. Dużo mówić, imprezować, ale dobra, w drodze na lotnisko to delikatna ściema, bo właśnie od przewodnika naszej ekipy dostałem wiadomość. Nawet jeszcze nie wyjechaliśmy spod radia. To się, ta przygoda dopiero się zaczyna. Tu się jeszcze wszystko może zdarzyć, ale padła taka spekulacja i oni jeszcze oczywiście, Jankę, Skama i Wiktor obstawiali, że może Francja. Może kierunkiem podróży na ten odlot ściśle tajny będzie Francja. No i odezwała się nasza słuchaczka Sylwia, która napisała, że gdyby Saint-Tropez, to ona może posłużyć jako przewodnik. No, na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Coś mi się wydaje, że niejednokrotnie z takich propozycji jeszcze będziemy korzystać, więc nasłuchujcie, bo może jeżeli mieszkacie za granicą, to nasza eskowa ekipa przyleci właśnie do was na ten odlot ściśle tajny, ten bardzo odjechany weekend. Illenium i Ellie Goulding na muzycznie Don't Want Your Love. Muzycznie już teraz w Radiu SK, gdybyście gdzieś na 8 na przykład do szkoły, to tylko 10 minut zostało.

0: Jankę Skama i Wiktor w drodze na lotnisko, żeby spotkać się z naszymi słuchaczami i poznać cel odlotu ściśle tajnego. Jak sobie tak patrzę na mapę rozkładu temperatur w całej Europie, no to wiadomo, południe to są najwyższe temperatury. No dobrze, tak szczerze i po koleżeńsku trzymam kciuki oczywiście za to, żeby ten kierunek był jak najbardziej gorący. Za 5 minut będzie godzina 8, to jest TSK.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Znowu lecicie?
15: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jedziemy!
19: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
20: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
23: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
0: Plac ulicy Garbarskiej w Karmelicką jest zamknięty. To pierwsze utrudnienia przed rozpoczęciem remontu torowiska przy Bagateli. Tam jeszcze niektórzy kierowcy jeżdżą na pamięć i korek tworzy się na zawrotce. Aby objechać, można skręcić w prawo z Garbarskiej w Dunajewskiego. Dzisiaj do 23 stopni w Krakowie padać nie będzie.
22: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
23: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
1: Już prawie ósma, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To nowe informacje w sprawie wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest reporter Eski Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, dzień dobry
1: Mateuszu. Jak sytuacja wygląda na miejscu?
2: Słup ognia jest już znacznie mniejszy. A to dlatego, że strażacy opanowali sytuację. Przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
3: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
3: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
2: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
1: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Jeden z organizatorów akcji, Filip Waligórski, przekonuje, że akcja była planowana od dawna.
21: To inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
1: Na starania o zorganizowanie referendum zaczynają się też na przykład we Wrocławiu i Rzeszowie.
24: SK Kraków News.
25: Christian Lis. W planie wiadukt i dwa duże ronda. Jest zgoda na budowę nowego węzła na Zakopiance w Wiewiórniku.
26: To poprawa bezpieczeństwa kierowców, to poprawa bezpieczeństwa pieszych, którzy w tamtym rejonie się będą poruszali. Łatwiej będzie przedostać się mieszkańcom z jednej strony Zakopianki na drugą stronę.
25: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Muzeum Podgórze otworzyło wystawę poświęconą hotelowi Forum. Ekspozycja współtworzona przez byłych pracowników prezentuje oryginalne pamiątki, meble i dokumenty z czasów świetności tego modernistycznego budynku. Wystawę można oglądać aż do stycznia.
24: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
0: O ich podróży na lotnisko, żeby poznać ekipę, tak wiecie, osobiście, face to face naszych słuchaczy, którzy wygrali odlot ściśle tajny i kierunek przede wszystkim odlotu ściśle tajnego. Zaraz się z nimi połączymy. Rafał Adamczak, ja tutaj na miejscu w studiu SK, z hitami na czasie. Alex Warren na początek tej godziny i Fever Dream, 7:58. No i co? Jak się nie umie w te przyciski, to może lepiej nie klikać. O, teraz zagra! Wiedziałem, że coś zepsuję, ale spokojnie, już wszystko naprawione.

0: Lady Gaga, Abracadabra i takie małe czary. Mariankę, Skama i Wiktor przed chwilą byli w Eskowym studiu, a teraz już w drodze na lotnisko. Halo wóz, jak tam atmosfera na pokładzie?
1: Witamy serdecznie. Atmosfera jest lekko napięta, ponieważ mieliśmy być na lotnisku o godzinie 8.00.
2: A jest która?
1: 8.08.
0: 8.08.
1: A nas cały czas nie ma.
3: Ale
1: jesteśmy bliziutko, już jesteśmy na lotnisku.
4: Prawie.
2: No zgadnijcie, przez kogo tutaj jesteśmy z lekkim opóźnieniem, no?
1: Przez zdarzenie losowe. Zdarzenie losowe ma na imię Jankes.
4: O, bardzo dobrze. No bo ja musiałem jeszcze siku zrobić przed wyjściem.
2: No i generalnie w windzie zabłądził.
4: Moja mama zawsze mówiła mi, przed wyjściem zjedz, kochanie, więc ja musiałem dojeść moją owsiankę.
1: Ja się cały czas zastanawiam, czy by na pewno mamy uprawnienia do jazdy bus pasami.
2: Mamy, zdecydowanie. Jedziemy busem na lotnisko. Nasi słuchacze już są tak naprawdę zebrani, wysyłają nam zdjęcia i to jest w ogóle fantastyczne. Mamy świetną grupę utworzoną z naszych fantastycznych słuchaczy. Dzięki Bogu jeszcze raz za tą całą akcję. Słuchacze są już na lotnisku. My do nich dojedziemy mniej więcej za jakieś... Panie kierowco, za ile dojedziemy?
5: 12 minut.
2: 12 minut, czyli zrobimy to w 8. No i oczywiście damy wam znać, jak tylko i wyłącznie przybijemy z nimi piątkę.
1: Czy już wiemy, gdzie lecimy? Czy ktoś może nam powiedzieć, gdzie lecimy?
2: Nie mówi się gdzie, tylko dokąd.
1: Dokąd lecimy?
4: Ja wiem,
2: nie wiem.
4: Lecimy.
0: Słuchajcie, w takim razie będziemy trzymać
4: rękę. Właśnie tam.
0: Będziemy trzymać rękę na pulsie i łączyć się z wami jeszcze szerokości i na szybkości na lotnisko. Proszę, to nasza ekipa Jankeska, Maja i Wiktor, którzy na lotnisko już śpieczą, ale jak ten wyjazd już jest dobry, jak już jest gruba na komunikatorze założona, to już jest dobrze.

0: To jest SK Poranko w piątek 29 maja 20 po 8 dokładnie na zegarkach. Miesiąc tam się kończy, więc może u kogoś to będzie dzień radosny, bo dzień wypłaty. Na pewno dzień radosny dla tych, którzy uwielbiają klubowe granie, bo dzisiaj SK Live Remix od godziny 20. Od 22 Estate of Trance Armina Van Burena, który muzycznie razem z Glennem Tedem i JC Stewartem w numerze Come Around Again pojawi się za chwileczkę w Radiu SK. Jeżeli chodzi o Jankesa, Kamę i Wiktora, zapytacie, gdzie oni, jak teraz dołączyliście, oni w drodze na lotnisko, bo dzisiaj odlot ściśle tajny, już za chwileczkę spotkają się z naszymi słuchaczami, już za chwileczkę przybiją z nimi piątkę, ale najważniejsze, wszyscy poznają kierunek odlotu ściśle tajnego, czyli dowiemy się, gdzie lecą, gdzie spędzą ten jakże szalony i fajny weekend. Za chwileczkę znowu się z nimi połączymy się z lotniskiem, no ale teraz ze swoją wkrętką. Gotowy już Nosel.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, Machaje, Mariola po tej stronie. Żona, proszę pana, ja z panem Klaudiuszem rozmawiam, bo mąż u was ma robić stolarkę.
2: Tak.
3: Ja tylko dopytam, bo widzę, że tutaj terminy u męża są, żeby już robić. A panu będzie, proszę pana, kolidował, gdyby pan sobie przyjechał po te meble.
2: A to nie ja, to ten pan stolar mi podjechać.
3: No właśnie nie, no właśnie chciałby podjechać, ale jak mu założyli bransoletkę, proszę pana, z tym nadzorem elektronicznym, to jest problem teraz z podjazdem i on za bardzo nie może opuszczać lokalu.
2: No to rozumiem, no i co teraz ty z tym słuchasz?
3: No i teraz muszę się z panem domówić, czy panu będzie na rękę jeździć po te mebelki, bo stary nie może wyjść, bo ma nadzór elektroniczny na nodze.
2: Ja wiem, ale miał pierwszy na tej szafy przynieść, szafę zrobić.
3: No właśnie, i dlatego może panu wydawać to, będąc na rewirze tam u siebie, bo jak będzie, proszę pana, dalej i przekroczy, to wtedy policja przyjedzie. Jak pana jakiś kontakt z policją, to wtedy można to zagadać, proszę pana, że to meble wam robi i tak dalej, no ale my nie mamy takiego dobrego kontaktu.
2: Nie, no to ja będę przyjeżdżał, jak nie może wychodzić, to gdy przyjeżdżał, tylko muszę mieć auto od syna.
3: Dobra, czyli to nie będzie problemu, proszę pana. On ma już poskładane, czy do poskładania ma dać?
2: On miał zrobić i mi poskładać. Tu w domu u mnie.
3: A, no to widzi pan, no to będzie problem. Bo my damy te rozłożone, pan sobie sam będzie musiał poskładać, bo stary nie dojdzie, bo zaraz policja przyjedzie. Bo ta opaska, proszę pana, jest lokalizacyjna na nodze.
2: No a ile tą opaskę ma na tej nodze?
3: No, on ma dopiero od zeszłego tygodnia, dlatego jest taki poślizg, proszę pana, w dostarczeniu mebli.
2: Są tego niezłożone, proszę pana, tu jest robiona wina, jak to poskładać.
3: To może wszystko? Zróbmy tak, może
2: ja
3: zróbmy tak.
2: Zrobić, no.
3: Panie, może zróbmy tak. Pan sobie weźmie te elementy meblowe, a jak staremu zdejmą opaskę, proszę pana, za 7 miesięcy, to wtedy byśmy poskładali te meble.
2: Nie wiem, proszę panią. Ja się muszę zastanowić, że mam dogadać, bo teraz nie wiem, co zrobić w tej chwili.
3: Proszę pana, to ja może połączę z Arturem.
4: Cześć, tato. Dostajesz kręcony w Radiu SK.
2: No, dziękuję bardzo za wkręcenie, synuś. No, dziękuję bardzo.
4: Proszę, proszę.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Czuję się trochę jak troskliwa mamusia, kamień spadł z serca. Wiadomo, że nasza ekipa, czyli Jankę, Skama i Wiktor, zdążyła na lotnisko. Już dojechali, już są, za chwileczkę się będziemy z nimi łączyć, ale za chwilę też skrót newsów u nas w Radiu SK. Sia i Kendrick Lamar, The Greatest, już za nami. 3 minuty do godziny 8.30. Czy można godzinę podać w bardziej skomplikowany sposób? No oczywiście, że nie. Jakby ktoś wolał prościej, 8.27.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
4: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
5: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
6: Przedłużyć lato jeden dzień.
4: Głosujecie na SKPN.
6: Tylko słońce czuć.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
5: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
4: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
5: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
7: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
8: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
7: Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
8: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutlet.kraków.pl w zakładce oferty.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
11: Przed mikrofonem Krystian Lis, 29 maja, piątek. Dzisiaj imieniny obchodzą Magdalena, Urszula i Maria. Wszystkiego dobrego. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. Takie jest ludowe porzekadło, ale dzisiaj raczej w Krakowie nie będzie padać. Na termometrach do 23 stopni w godzinach popołudniowych. Jeżeli chodzi o ciśnienie, jest na wysokim poziomie. Biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro niewykluczony przelotny deszcz. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego piątku.
10: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
12: Minęła 8.30, zaczyna męska news. Marcin Procki, zapraszam. Poważna i nieodpowiedzialna eskalacja. To zarzuca Moskwie rumuńska dyplomacja. A chodzi o rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Kilka osób zostało tam lekko rannych. Ogień objął już ponad 300 hektarów powierzchni. Płonie las w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Dziś do strażaków z pomocą dołączają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomaki, symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo.
13: Janka Skama i Wiktor już na lotnisku Okęcie w Warszawie. Za chwileczkę się z nimi połączymy, bo jak się domyślam, już powitali ekipę naszych słuchaczy i sprawdzimy, czy ten kierunek już znają, czy on będzie odsłonięty za moment. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. A DJ Snake i Justin Bieber, Let Me Love You. Tak będziemy muzycznie grać już teraz w SC 28 do 9.

0: 21 minut do godziny 9, to jest Dawid Podsiadło i sezon za nami. Piątek mamy, dzień, w którym witamy weekend, ale dzień, w którym odlot ściśle tajny w Radiu SK też staje się już faktem, a właściwie to chyba już nie będzie taki ściśle tajny. Jankę Skama Wiktor już z naszymi słuchaczami na lotnisku. Halo, halo.
1: Faktycznie, już jesteśmy na lotnisku, zagięliśmy czasoprzestrzeń naszym busikiem, szybko pomknęliśmy do grupy fantastycznych słuchaczy, którym mówimy cześć!
2: Ekipa jest naprawdę zacna. Czy wszyscy mają się dobrze?
3: Tak!
2: Bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że taką samą ilością ludzi wrócimy do kraju.
4: Słuchajcie, stwierdziliśmy, że jest to najładniejszy obiektywnie pod względem ludzkim wyjazd, więc żeby nie zaniżać tego poziomu, ja powinienem zostać w Polsce.
1: Ale czy my już wiemy, dokąd lecimy?
2: Nie! Słuchajcie, uwaga, mamy tabliczkę z napisem, gdzie lecimy. Czy już możemy?
3: Tak.
2: Odliczamy! 3,
3: 2, 1!
2: Proszę powiedz, gdzie lecimy?
5: Malaga!
2: Ja obstawiałem Grecję, czułem już tę sałatkę grecką, ale w Maladze sałatki greckie jeszcze nie jadłem.
1: Spokojnie, misiu, kupimy ci fetę.
4: A do tego tiki taki i kasztanki.
1: Fantastycznie, no to my w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie na nasze eskowe social media, tam na pewno relacja z całej naszej fantastycznej podróży, a oprócz tego oczywiście będziemy tam dawać znać, jak już wylądujemy na miejscu, a więc czy wszyscy gotowi na odlot?
0: Moja babcia kiedyś lubiła i śpiewała taką piosenkę: płyną statki do Malagi. Oni lecą do Malagi. To będzie fajny weekend, odlot ściśle tajny. Już nie jest taki tajny, to jest po prostu fajny odlot. Lecą do Malagi, będziemy się oczywiście z Jankesem, Kamą, Wiktorem, jak słyszycie, rewelacyjnymi naszymi eskowymi słuchaczami łączyć. Tymczasem do godziny 9:19.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert
13: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Hot grill.
15: Grilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
0: Teoria
6: i praktyka.
0: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
2: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

Timbaland, Carrie Hilson, The Way I Are. To jest SK, Jankę, Skama i Wiktor na lotnisku z naszymi słuchaczami, jak słyszeliście, bo już się odprawiają i pakują na pokład samolotu. Odlot ściśle tajny, już ściśle tajny nie jest. Już wiadomo, gdzie lecą. Wiadomo, gdzie spędzą fantastyczny weekend. Tak to wiemy, że najlepszy weekend swojego życia. Kierunek Malaga. Sprawdziłem od 3,5 godziny do 4.

trwa. Jak tylko wylądują, oczywiście będziemy się z nimi łączyć, wszystko będziemy sprawdzać, całą atmosferę i też, mimo tego, że zostaliśmy w Polsce, ewentualnie w każdym innym miejscu, gdzie wy jesteście, na pewno poczujemy atmosferę tego wylotu, odlotu ściśle tajnego. Poza tym zawsze zaglądajcie na nasze social media, tam na bieżąco wszystko relacjonujemy i tam nie dość, że wszystko do usłyszenia, to i do zobaczenia. Katy Perry, to jest propozycja na tę porę chyba idealna, bo tylko 9 minut i będzie godzina 9.

0: To jest piątkowe Radio SK, a w piątek wszystko jest inne, prawda? Hity, które znamy na co dzień w piątek, brzmią jakoś inaczej, jakoś tak lepiej, jakoś taka atmosfera jest zupełnie inna, musicie przyznać. Ale Sonny Smith, I Like It, już za nami Jan Kesek, Ama Victoria, ekipa naszych słuchaczy w ramach odlotu ściśle tajnego lecą do Malagi. Będą relacje, nasłuchujcie wszystkiego u nas w Radio SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PO Pay Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
11: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
12: Sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka na weekend. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie pokażą krakowskie termometry. Chwilami może się chmurzyć, ale padać nie będzie. Jutro natomiast jest niewykluczony przelotny deszcz i 20 stopni. A w niedzielę temperatura taka jak dzisiaj do 23.
13: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
11: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru pod Warszawą. Po całonocnej walce strażacy nadal próbują opanować ogromny pożar lasu w rejonie Międzylesia, niedaleko Wołomina. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Gołębiewski.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Mateuszu. Jak wygląda miejsce akcji obecnie?
15: Ponad 200 zastępów straży pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeniem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
14: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To komunikat NATO po upadku rosyjskiego drona na blok w rumuńskim mieście Gałacz. Ucierpiały tam 4 osoby. Sojusz podkreśla, że będzie nadal wzmacniać możliwości obronne, w tym w walce z dronami. Tłum starł się z ochroną i policją. Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostały przerwane. To po tym, jak zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren imprezy. Do akcji wkroczyła policja, a w sieci pojawiły się nagrania ze starcia. A jak mówi nam Marzena Szwed z komendy w Gliwicach, doszło do czynnej napaści na policjanta.
16: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
14: Na razie organizatorzy nie podali, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
17: SK Kraków News.
12: Krystian Lis. W poniedziałek sąd apelacyjny w Krakowie ma ogłosić wyrok w procesie 46 członków gangu Psychofans. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar za brutalne napady i handel narkotykami. Obrona wnosi o uniewinnienie. Od jutra aż do 3 lipca potrwa remont węzła Kombinat w Nowej Hucie. Auta pojadą tylko jezdnią północną, a ruch tramwajowy do Kopca Wandy zostanie całkowicie wstrzymany. Z kolei dziś o 14 patrzcie w niebo. Nad Krakowem przelecą 3 wojskowe samoloty Orlik. To część obchodów Dnia Weterana i wojskowego pikniku na Błoniach.
18: Z każdą chwilą, każdą godziną, każdą minutą, która dzisiaj mija, jesteśmy coraz bliżej weekendu, a to nas bardzo cieszy i ekscytuje, prawda? 4 po 9 są przed 12 to 12, tak muzycznie rozpoczynamy. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry, a za chwileczkę niespodzianka i to jaka?

0: To jest SK20 po 9. Ciekaw jestem, kogo teraz złapałem na takie myśli. Ach, potańczyłoby się trochę. No bo takie hity poruszają. Don Omar, Lucenza i Danza Kuduro w Radiu SK. Za chwilę będzie Tame Impala i Jenny i Dracula. Ale ja obiecałem wam niespodziankę. No i mam niespodziankę. No bo co mamy w kalendarzu? No 29 maja. Może jesteście tak zapracowani i zagadani, że jeszcze o tym nie pomyśleliście. A to błąd? Ale w poniedziałek 1 czerwca. A to jest oczywiście Dzień Dziecka. I ten Dzień Dziecka u nas w SK i z nami rozpoczyna się znacznie wcześniej, bo już dzisiaj. I ja was zapraszam do naszej jabłki jeskowej i na sk.pl, bo tam czeka na was, wasze dzieciaki, coś bardzo wyjątkowego. Coś, czego jeszcze nie było. SK Toy Story Radio, czyli nasza specjalna stacja radiowa, którą zrealizowaliśmy z Disney Polska z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disney i Pixara. Ten w kinach 17 czerwca zrealizowaliśmy, to znaczy, że naprawdę mieliśmy świetną zabawę robiąc SK Toy Story Radio. Wcielaliśmy się tam w różne postacie. Słuchajcie, jak już sobie włączycie tę stację w apce i usłyszycie DJ-a sprężynkę, jakby co to ja.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Uwierzcie mi, zabawa była przy tym przednia i nie tylko ja, ale wiele osób, które znacie doskonale z anteny Radia SK, tam w swojej postaci występuje. Mam nadzieję, że nas rozpoznacie. Mam nadzieję, że nas wyłowicie i wszyscy będziecie mieć z tego naprawdę niezłą zabawę i poczujecie się dzieciakami.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to.
6: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
7: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
8: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: Mediamarkt.
13: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
11: I po reklamie.

0: 19 minut do 10. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. To są hity na czasie, taką gramy w Radiu SK, jako że weekend na wyciągnięcie ręki, wiadomo, że się kojarzy raczej z albo dobrą zabawą, albo odprężeniem, ale czasami weekend to jest czas, kiedy możemy ogarnąć to, na co w tygodniu raczej tego czasu nie ma. Pewnie też będą grane zakupy i pewnie też te butelki z kaucją, które przez cały tydzień zbierane były gdzieś tam chowane po garażach, piwnicach, szafach, w końcu pojadą tam, gdzie powinny pojechać, czyli do butelkomatu. Gdybyście chcieli iść na rekord, to uwaga, ten znowu został wyśrubowany. Pan Wiesław jest teraz rekordzistą owego systemu kaucyjnego, dlatego że do maszyny ustawionej w sklepie Kulfon, uroczy, co? To jest na Mazowszu, w Kołbieli dokładnie, trafiło od niego 7851 butelek i puszek. Powtórzę, 7851 butelek i puszek. Więc nie wiem, tak popatrzcie na swoją zbieraninę, czy jesteście w stanie to pobić. Pan Wiesław za ten zwrot dostał, uwaga, 3 925 zł 50 groszy. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
9: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
8: A pranie?
9: Pralnię też mam.
8: A bezpiecznie tam?
9: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
8: To czego ty nie masz w tym Student Space?
9: Tylko was. Tęsknię.
10: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
16: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
17: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
19: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park.

0: Dlaczego trenujesz?
1: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
0: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
1: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
0: A raczej funduszujemy.
2: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer. Terry Swims, Mr. Know-It-All w Radiu SK. Za 5 minut będzie godzina 10, a 10 najświeższe newsy. A wiecie, że dzisiaj 29 maja mamy Europejski Dzień Sąsiada? Jak tam żyjecie z sąsiadami? Z sąsiadkami? Z sąsiadem? Co tam się wydarzyło? Jak się integrujecie? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw. No, z Malagą na przykład nie sąsiadujemy, ale to nie przeszkadza nam, żebyśmy razem z naszymi kochanymi, najlepszymi słuchaczami polecieli tam w ramach odlotu ściśle tajnego. I to robią Jankes, Kama i Wiktor. Na pewno tuż, tuż przed wylotem po godzinie 10 się z nimi jeszcze połączymy.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
9: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
8: Ty to w Czepku urodzona.
9: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
10: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosociska 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
19: I już powoli piątkowy poranek przechodzi w przedpołudnie. Na termometrach rosną wartości. W tym momencie mój radiowy termometr pokazuje już 17 stopni. Dzisiaj do 23 będzie się chwilami chmurzyć, ale nie widać w prognozach żadnego deszczu. Przynajmniej na dzisiaj, bo jutro do 20 stopni przelotne opady są w prognozach. W niedzielę też może delikatnie popadać, a na termometrach 23 stopnie. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego piątku.
1: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia, Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Dokładnie 10 na zegarach, zaczynamy. SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ogień nie rozprzestrzenia się. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. A jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla mieszkańców i nie są planowane kolejne ewakuacje.
20: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
17: A wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50. A wiele pociągów z opóźnieniami. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Doszło do niego między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice. Część pociągów kursuje po zmienionych trasach, a PKP podpowiada, by pasażerowie sprawdzali komunikaty.
21: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem, kiedy dojadę teraz.
22: 10 minut?
23: Coś tak. Gdzie pan jedzie?
22: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
17: Usłyszeliśmy przed chwilą od pasażerów. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Głosowało za nią 381 posłów. Dokument zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki utrzymania zwierząt w kojcach. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który wcześniejszą ustawę w tej sprawie zawetował.
18: SK Kraków. Sport.
19: Krystianis, wieczysty okrąg od Ekstraklasy. Żółto-czarni pokonali w półfinale baraży na Sunrise Arenie Polonię Warszawa 3-2. Nie brakowało emocji, a pikanterii spotkaniu dodała czerwona kartka dla Aleksandra Dziermanowicza, którą obrońca wieczystej obejrzał tuż przed końcem pierwszej połowy meczu.
24: Przy 2-2 w dziesiątkę szanowny bramkę na 3-2, no to wiesz.
19: Komentował po spotkaniu kapitan wieczystej Michał Pazdan. Wieczysta w finale baraży zmierzy się z Chrobrym Głogów, który pokonał w pierwszym półfinale UKS. Mecz o wejście do PKO BP Ekstraklasy na stadionie przy Rejmonta w niedzielę o 20:45.
0: Siedzimy w pracy, siedzimy w szkole, siedzimy na uczelni, czekamy na weekend, a oni, czyli nasza poranna ekipa ze słuchaczami, lecą w ramach odlotu ściśle tajnego. Już wiemy, że do Malagi zaraz się połączymy, tak tuż przed startem samolotu z nimi. I będziemy grać hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry, Sanach i Dawid Porsiadło muzycznie na początek.

0: Tak, a Britney Spears, bo to hit zawsze na czasie w Radiu SK. Baby, one more time. Chciałoby się powiedzieć, od tego wszystko się zaczęło, 18 po 10. Odlot ściśle tajny. Już wiadomo, że kierunek Malaga, nasza ekipa na lotnisku i teraz spróbujemy się z nimi połączyć. Halo, halo, halo.
1: Tak, tak, już jesteśmy na lotnisku, dosłownie za momencik będziemy wsiadać do samolotu. Przypominam, lecimy do Malagi i już zaczęliśmy sprawdzać, co w tej Maladze jest ciekawego do zwiedzenia.
2: Przede wszystkim oglądamy nasz malarzański hotel, sprawdzamy opinie, wszyscy piszą, jedzenie pyszne, obsługa na wysokim poziomie, no w takie miejsca to ja mogę jechać.
3: W Maladze mieszka fantastyczny koszykarz Adam Waczyński, który teraz też w Mistrzostwach Świata będzie grał w trójkach w Warszawie, trzymamy kciuki. Miniemy się z Adamem, ponieważ Adam będzie w Warszawie, a my lecimy do Malagi.
2: Napisali, że obok naszego w hotelu jest Playa Bonita. Nie znam hiszpańskiego, ale to chyba znaczy, że plaża jest ładna.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Wiktor o pięknym hotelu, ty o fantastycznym koszykarzu, a ja czytałam o tym, że te suszone owoce, z których jest znany ten region, to są rodzynki wpisane na listę UNESCO. A pamiętacie, co ja zawsze mówię, że rodzynka tym słodsza i bardziej pomarszczona.
3: Jesteśmy gotowi do odlotu, tylko mam pytanie, gdzie jest mój paszport?
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: No, na Jankesa zawsze można liczyć. Minus za nieprzygotowanie do wylotu, a drugi minus z nauk politycznych, bo przecież do Malagi można bez paszportu. Dowodzik wystarczy.
4: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
15: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
13: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
16: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
17: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
19: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
18: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
19: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
15: Galeria Krakowska.
6: Gdzie, jeśli nie tu?
7: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Johnny'ego Caldera, Sophie Ellis, Baxter, Can't Fight This Feeling, to jest Heska, to są hity na czasie 22 minuty do godziny 11, choć czasami w piątek szczególnie to nas dopada. Już tak mamy dosyć tego, co się dzieje w robocie, albo nawet nie w robocie, nawet w domu. Różne są takie sytuacje, napięcia, że ktoś się do nas przyczepia, różne sytuacje, my sobie wtedy myślimy, i po co to komu? Za dzieciaka to jednak było inaczej, jakoś tak beztrosko, nie? Macie czasami tak, że sobie myślicie, za dzieciaka to i tu się otwiera w głowie i przypomina ten piękny świat. No właśnie, za dzieciaka, jeżeli wy się wychowywaliście na tej historii, to koniecznie odpalajcie naszą nową stację w apce Radio SK, bądź na SK.pl. SK to Story Radio, działa, tam zabawki prowadzą własne radio, w tej roli my, DJ Eski, między innymi. Mamy komunikaty spod łóżka na przykład, alarmujemy przed sprzątaniem pokoju, takie rzeczy oczywiście. Tak mi się wydaje, że wszyscy i wasze dzieciaki również będziecie się świetnie bawić, a jeżeli interesuje was, czy...
1: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały!
0: No to tym bardziej powinniście pamiętać o tym, że SK to History Radio to jest stacja, którą powinniście w naszej apce sprawdzić.
2: Drużyna baczność, na trzy! Raz, dwa...
1: Trzy!
3: SK to History Radio!
1: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
4: Autopromocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Gips nie przestaje zaskakiwać.
7: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
8: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
9: Przedłużyć lato jeden dzień.
7: Głosujecie na SKP.

0: Hej, zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny, pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
12: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
13: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
15: No pewnie.
16: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
23: Ech, ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
22: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
23: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
24: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
25: I po reklamie.

0: razu czuć, że piąteczek, prawda? Użyli Alternate. Mówię, że Sun, tak trochę a propos odlotu ściśle tajnego. Wiadomo, że nasza ekipa poranka ze słuchaczami już śmigają do Malagi. Będziemy się z nimi łączyć, będą relacje przez cały ten weekend i u nas w Radiu SK i w naszych socialach, więc tam też musicie zaglądać i nas śledzić. Jeżeli chodzi o takie klimaty muzyczne, jak ten od Użyla sprzed chwili, to wam bardzo mocno SK Live Remix polecamy dziś od 20 na antenie. Oczywiście cały czas też w naszej apce, gdybyście tylko mieli ochotę. Natomiast wracając do święta, które dzisiaj mamy, czyli Dnia Sąsiada, Justa się odezwała do naszym Messengerze i napisała tak: z sąsiadką w pracy, z sąsiadką po pracy, z sąsiadką wieczorami i w weekendy, chyba czas iść na odwyk.
1: Reklama. Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
5: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
8: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
17: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
18: Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. Może się chwilami chmurzyć, ale nie widać w prognozach żadnego deszczu. Inaczej jednak jutro, bo ma być do 20 i przelotne opady w sobotę są niewykluczone. W niedzielę z kolei 23 stopnie i dużo pogodnego nieba.
19: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
20: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broilkick.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
22: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent będzie domagał się odebrania mu orderu Orła Białego. To przez decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych.
23: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
22: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Nawrocki, a sprawą orderu jego kapituła zajmie się 8 czerwca. Sejm za to za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Przeciw przyjęciu ustawy zagłosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u. Teraz ustawa trafi do Senatu i później na biurko prezydenta. Kierowcy, autostrada A4 w kierunku Krakowa jest aktualnie zablokowana. To po wypadku w Mysłowicach, gdzie zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Poszkodowane zostały tam 3 osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a policja kieruje ruch na objazd. A polski pojedynek dziś w Paryżu za godzinę. W 3. rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Świątek, nie ma wątpliwości Michał Chojecki z redakcji sportowej Superekspresu.
24: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłoby gigantyczną sensacją.
22: No ale w marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek.
25: SK Kraków. Na czasie.
18: Krystian Lis. Już jutro Forum Horyzonty zaprasza na wielkie darmowe oglądanie finału Ligi Mistrzów. Poza transmisją meczów w planach są konkursy, pub quiz z nagrodami oraz spotkanie z gościem specjalnym ze świata sportu. W najbliższą niedzielę 13. edycja krakowskiego biegu Swoszowickiego pod patronatem Radia SK. To będzie wielkie rodzinne bieganie w uzdrowisku Swoszowice. Z kolei od 19 do 21 czerwca Kraków opanują wianki, tym razem pod hasłem Między ogniem a wodą. Przez 3 dni miasto wypełnią darmowe atrakcje od rejsów galarami, po wiśle i plecenia wianków, aż po koncert Meli Koteluk czy Silent Disco w Barbakanie.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 11:00 i gotowi na kolejne hity na czasie, to bardzo proszę, będzie PZ z Matą i Kazem Bałaganem, czyli Plan B. Będzie Ariana Grande, jej Break Free, ale na początek tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i nareszcie. Tak trochę a propos piątku. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie szybsze numery powinny być opatrzone etykietą uwaga na fotoradary, bo wiadomo, że jak ktoś słucha w samochodzie, to od razu ta noga prawa jakaś taka cięższa się robi, prawda? To są hity na czasie, bo jest Thomas Gray, Rumors za nami, zaraz będzie Ed Sheeran, 18 po 11. Co tam w polskiej piłce może chcecie zapytać? A, moi drodzy, się jakoś tak biesiadnie zrobiło, dlatego że wiadomo, że nasi na mundial nie jadą, ale zapraszają na mecze. W niedzielę towarzysko gramy z Ukrainą, potem w środę gramy z Nigerią i poczytałem sobie komentarze kibiców w internecie. Wszyscy jacyś tacy zawiedzeni mówią, że te mecze to będzie po prostu takie, jeżeli już ktoś się na nie wybierze, miłe spotkanie, będzie można, nie wiem, coś dobrego zjeść w takim piknikowym stylu, trochę popatrzeć, jak inni ganiają za piłką i rzeczywiście chyba trudno się z tym nie zgodzić. Tymczasem, jeżeli chodzi o przygotowania do mundialu, to kadra Argentyny na mundial 2026 już ogłoszona. Ekipę poprowadzi Leo Messi. Ten szykuje się do swoich 6 mistrzostw świata. W ogóle trzon tego zespołu stanowią piłkarze, którzy przypomnę 4 lata temu sięgnęli po tytuł w Katarze. Do tego jeszcze my się powinniśmy przygotować, nie tylko wszystkie kadry, które w mundialu biorą udział. Przypomnę, mecz otwarcia 11 czerwca Meksyk RPA o godzinie 21. No i z racji tego, że te mistrzostwa odbywają się w Meksyku i w Stanach, to dość dziwaczne pory meczów będą grane, bo na przykład 4 rano, bo 3 w nocy, bo 21, bo północ, ale może dobrze, bo z punktu widzenia takiego prawdziwego, oddanego kibica, chociaż nikt nie będzie stał nad głową i mówił: słuchaj, a może tak szybciutko byś wyszedł z psem? A może jeszcze śmieci zdążysz wyrzucić? A może do sklepu byś podskoczył? Tak, to ci, którzy muszą, będą spać, a kibice będą, wiadomo, kibicować.
1: Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
8: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
7: Odkryj ponad 120 modowych marek zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
8: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
7: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Południe piątkowe będzie za 29 minut. To Artemas, I Like The Way You Kiss Me, za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz premierowo numer od towarzystwa, które już ze sobą współpracowało, chociaż przy takich hitach jak I'm Good Blue czy Hey Mama, to jest duet tym razem Bibi Rexha i David Guetta. Sad Girls, tak nazywa się numer, który wam zagram. Numer, który, wiadomo, jak wszystkie hity na czasie, zaczyna się w SC. Sam David Guetta mówi, że ten numer bardzo długo leżał w szufladzie, bardzo długo dojrzewał przed premierą. Fani, którzy już słyszeli kawałek, określają, że to tutaj mamy typowe brzmienie Guetty, vibe klubowy, chociaż tematyka trochę smutna i ważna. No dobra, to gramy, nie gadamy. Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. A wiadomo, że jeszcze ten kawałek na pewno znajdzie się na krążku Bibi Rexy zatytułowanym Dirty Blonde.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, to jest SK, to hity na czasie, 21 minut i będzie południe. Nasza ekipa, Jankę, Skama, Wiktor i najlepsi na świecie słuchacze w ramach odlotu ściśle tajnego lecą do Malagi, czyli już nie takiego ściśle tajnego. Jak sobie tak patrzę i śledzę ten lot, to w tej chwili są dokładnie nad Alpami. Będziemy się z nimi łączyć zaraz po wylądowaniu.
1: To promocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
1: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
20: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
21: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
22: Mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
23: No pewnie.
24: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
25: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
28: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. To będzie ostatnia reklama.
29: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
30: I po reklamie.

0: Another Attack to You w Radiu SK to są hity na czasie. Łukasz, mam pytanie do ciebie
1: no
0: za
1: cześć.
0: 1 500 000 czegoś tam.
1: Czy dawaj.
0: Ty, jak jedziesz samochodem, to w kasku czy bez?
1: Właśnie bez, ale chciałbym w kasku. Wiesz dlaczego? Bo jak dlaczego? U nas do radia dojeżdżam, tam są takie dziury, że ja po prostu głową uderzam o wszystko dookoła, więc
0: w
1: by się przydał.
0: W takim razie może zainwestuj albo w kask faktycznie, albo w kabriolet. Nie miałbyś dachu, to wtedy w dach by
1: to
0: się uderzał.
1: To też jest jakaś opcja.
0: Słuchaj, ale a propos kasków, SK daje kaski. Wyobrażasz to sobie, od jutra będziemy wyposażać w kaski całe wasze rodziny, nasi kochani, drodzy słuchacze, więc możecie takie kaski wygrać dla siebie, dla swoich bliskich, wszyscy będziecie bezpieczni.
1: To ja mam pytanie za milion, tak jak ty do mnie miałeś, to teraz ja do ciebie. Jak się można zgłosić, żeby kask wygrać?
0: SK.pl oczywiście, tam się zgłaszacie, tam
1: sprawa.
0: Możecie wszystkie szczegóły naszej zabawy przeczytać, tam możecie z całością się zapoznać, a to jest o tyle ważne, że od 1 czerwca to już w tych kaskach to będzie absolutny ten przymus.
1: A chyba od 16 roku życia, tak?
0: Tak, dokładnie. Bo... I my tutaj wychodzimy do was, drodzy słuchacze, proszę bardzo, z kaskami na dłoni, a właściwie na głowach, ale to potem waszych. A nie, ważne.
1: Albo do 16 roku, no coś takiego, coś z 16 w
0: jak
1: każdym
0: sami,
1: razie.
0: Jak sami słyszycie, jeżeli chodzi o przepisy, to my je... nieważne. W każdym razie kaski będą, wy bezpieczni będziecie, SK daje kaski, a Łukasz Zduńczyk z wami zostaje i z hitami na czasie.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy m2. Szczegóły na ecopark.pl.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, Buki 7, autospektrum.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
17: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
16: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
17: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
16: A raczej funduszujemy.
18: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
20: Z newsów drogowych warto pamiętać, że od jutra aż do 3 lipca potrwa remont węzła Kombinat w Nowej Hucie. Auta pojadą tylko jezdnią północną, a ruch tramwajowy do Kopca Wandy zostanie całkowicie wstrzymany. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 23 stopni, sporo pogodnego nieba, nawet jeżeli chwilami będzie się chmurzyć, to nie widać w prognozach deszczu. Przynajmniej na dzisiaj, bo jutro przelotnie może w Krakowie popadać i sobota z maksymalnie 20 stopniami.
19: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia, Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: Minęła 12, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów między Polską a Ukrainą. To reakcja na słowa Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
22: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
21: Donald Tusk w Sejmie podkreślił, że na sporach historycznych skorzysta przede wszystkim Moskwa. Czy po Krakowie czas na Wrocław? Po referendum w Krakowie emocje rosną także na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie SOS Wrocław znów mówi o odwołaniu prezydenta Jacka Sutryka. W ubiegłym roku dwie próby zebrania podpisów zakończyły się fiaskiem.
23: Jedno co jest pewne, jeżeli miałaby zostać uruchomiona trzecia inicjatywa, ona musi się powieść i podejmiemy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą warunki do tego, żeby zakończyło się to sukcesem.
21: Mówi radny Piotr Ule, a przeciwnicy Jacka Sutryka zarzucają mu niespełnione obietnice wyborcze. Przypominają też o prokuratorskich zarzutach w sprawie Collegium Humanum. Czas na pojedynek w Paryżu. Rozpoczynają się 8 polskie derby w Wielkim Szlemie. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek gra z Magdą Linet, a zdecydowaną faworytką jest Świątek.
24: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłoby gigantyczną sensacją.
21: Mówił Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
25: SK Kraków. Na czasie.
20: Christian Lis. W najbliższą niedzielę krakowskie Bagry staną się małą Chorwacją. Przed nami wielki piknik chorwacki. W programie m.in. rejsy żeglówkami, kurs języka, koncert, a nawet spacer z dalmatyńczykami na pole lawendy. Z okazji Dnia Dziecka w najbliższą niedzielę od 11 zajezdnia Podgórze otwiera swoje bramy. Najmłodsi będą mogli sami poprowadzić nowoczesny tramwaj, przejechać przez Wielką Myjnię i zwiedzić niedostępne na co dzień zakamarki. Z kolei w nocy z 13 na 14 czerwca wraca Noc Teatrów. Na widzów czeka ponad 70 spektakli, w tym hity plenerowe i wielkie musicale.
1: I jak jechałem do radia, to widziałem panią w samochodzie, która siedziała i łapała się za głowę i miała taką strasznie słabą minę. To mam nadzieję, że u was jest lepiej i do tej pani mam ważną informację. Zostań z Eską, za chwilę humor się poprawi, bo my już zaczynamy weekend, bo to już jest piątkowe popołudnie. 3 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I zaczynamy na najwyższym możliwym poziomie, numer 1 gorącej setki.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i jest odpowiedni styl na piątkowe popołudnie. Zimny łokieć, okulary przeciwsłoneczne na nosie, czapka z daszkiem. I tak to można wracać na weekend. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, zaskoczył wszystkich. Aż ciężko w to uwierzyć, bo uwaga, Lewy z Barcelony przyleciał na zgrupowanie kadry zwykłym samolotem. Nie użył prywatnego odrzutowca, tylko normalnie do Wrocławia przyleciał tanimi liniami lotniczymi. Takimi liniami, jak Polacy na wakacje latają, słuchajcie. No, Lewandowski po prostu pokazał, że jest takim zwykłym człowiekiem jak my. Że co prawda zarabia setki milionów euro, że jest światową gwiazdą, a i tak musiał uważać z kilogramami w walizce i kupić kosmetyki nieprzekraczające 100 ml. Jak mu się żel pod prysznic skończy, to mam nadzieję, że koledzy poratują. A i dobrze, że mecz dopiero w niedzielę, to zdąży nogi rozprostować.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
19: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
8: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków, Krzywda 1. www.cht.net.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: I po reklamie.

0: Zawsze się zastanawiam, jak to możliwe, że jej wystarcza powietrza w płucach, żeby robić to. Na końcu Zara Larsson w Radiu SK, gramy hit na czasie i dwa dobre newsy. Po pierwsze, weekend się zaczyna, a po drugie, Dzień Dziecka w tym roku przyszedł szybciej. SK świętuje już teraz, nakręcamy się już od dzisiaj. Wystartowała jedyna taka stacja radiowa w polskiej radiofonii, słuchajcie. SK Toy Story Radio. Jeśli wychowaliście się na filmach Toy Story, to właśnie to jest coś dla was, bo 17 czerwca premiera piątej części tego kultowego filmu i wspólnie z Disney Polska przygotowaliśmy specjalną stację radiową, która, słuchajcie, nadaje z pokoju dziecięcego, z szafy, z podłóżka i relacjonujemy dla was specjalnie na przykład afery, które w pokoju się dzieją. Posłuchajcie.
1: Czasami mam wrażenie, że pan Bulwa specjalnie gubi swoje części ciała. Naprawdę. Dzisiaj od rana wszyscy szukali jego kapelusza. Bas przeczesywał półki jak prawdziwy strażnik kosmosu. Chudy organizował akcję poszukiwawczą, a zielone żołnierzyki sporządzały mapę pokoju.
0: I tych skandali jest, słuchajcie, więcej. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w naszej eskowej aplikacji na smartfony, a także na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni Dzień Lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Wydłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
16: Blik. Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
19: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
18: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
21: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
22: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
23: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
24: No pewnie.
25: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
0: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
1: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
0: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
1: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
0: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
24: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Ale ona ma anielski głos. Nowość, Olivia Rodrigo. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja nam teraz powiem prawdę o nas. O nas Polakach, słuchajcie. Taki nagłówek mi się wyświetlił. Niezadowolenie w Polsce rekordowo niskie. Słuchajcie, stajemy się optymistami. Coraz bardziej jesteśmy zadowoleni z życia. Dlatego ja mam pytanie do was. Dlaczego wy dzisiaj jesteście zadowoleni? Może dostaliście zaproszenie do znajomych na grilla na jutro, a może macie luzik w pracy? Ja na przykład, słuchajcie, jestem zadowolony, bo nam tutaj panowie technicy nowy pakiet telewizji zamontowali. Nowy dekoder i za chwilę będzie oglądane. A wy dlaczego dzisiaj jesteście zadowoleni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i zostańcie z Eską, bo za chwilę wracamy do hitów na czasie. Będą też newsy. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
13: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
2: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
19: Spacery, prace w ogródku, plac zabaw, rower w piątek. Każdy z tych pomysłów na spędzenie popołudnia będzie się odbywał przy pięknej pogodzie. I warto korzystać, bo jutro deszcz, a niewykluczone też burze. Niedziela też się psuje. Tuż po weekendzie opady mają się utrzymać. Ale nadal ciepło. Dziś 23 stopnie, jutro 20. W niedzielę to 24.
20: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
2: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zdecydują najbliższe godziny, mówią służby o pożarze lasu pod Warszawą. Strażacy od wczoraj walczą z ogniem w Międzylesiu. Na miejscu działa Polowe Centrum Kryzysowe, a teren odwiedził premier Donald Tusk. Jak przekazał, z pomocą w walce z żywiołem zgłosiły się też sąsiedzkie państwa.
22: Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki.
21: A razem z premierem Centrum Kryzysowe odwiedził minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Szef MSWiA podkreślił, że kluczowe będą najbliższe godziny.
23: To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
21: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Nie żyje 19-letni kierowca. W miejscowości Zbierzk, Kolonia, samochód uderzył w drzewo. Na miejscu cały czas pracują służby. A z kolei odblokowana jest już A4 w Mysłowicach. Ruch w kierunku Krakowa nadal jest jednak utrudniony. To po porannym wypadku z udziałem dwóch osobówek i ciężarówki. Przypomnijmy, w tym zdarzeniu ranne zostały 3 osoby. Do poniedziałku taniej na stacjach benzynowych. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, a diesla 6,34.
24: SK Kraków. Na czasie.
19: Kasia Snakowska. Awangardowe sylwetki i kreatywne projekty. Jutro wieczorem High Fashion. Pokaz mody organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubiorów w Krakowie.
25: To jest takie oderwanie. Inny świat, który trochę zachwyca, trochę przeraża być może tą awangardą.
19: Mówi Joanna Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych. Pokaz o 19 na UEK-u. SK patronuje. Zerknijcie za godzinę w niebo. Nad Krakowem przelecą 3 wojskowe samoloty Orlik. To część obchodów Dnia Weterana i wojskowego pikniku na Błoniach.
0: Pytałem, z czego jesteście zadowoleni, Magda?
26: Nam dzisiaj prezes zarządził 2 godziny dla rodziny, także 12.30 rozpoczęłam weekend, pozdrawiam.
0: Ale skoro rodzina jest jeszcze w pracy albo w szkole, a Magda będzie sama w domu, to może byś się już za sprzątanie wzięła, co? To już by była z głowy. Łukasz Dujczyk, polecam się.

0: Pink w Radio SK. Gramy hity na czasie. Te najlepsze, czyli piątkowe. A wy jesteście bardzo zadowoleni, nie tylko dlatego, że jest piątek. Magda wam teraz powie, że jest po trzydziestce, nie mówiąc, że jest po trzydziestce.
1: Jestem zadowolona dzisiaj, ponieważ kupiłam nową pościel, a w moim wieku takie rzeczy cieszą. Pozdrawiam.
0: Ale tu się nie ma co wstydzić, prawda? Świeża pościel zawsze cieszy. A jak jeszcze nałożysz na tę pościel taką świeżą, pachnącą, wypraną poszewkę, będziesz spała jak królowa. I to jest też bardzo czytelna informacja dla twojego faceta. Bez mycia nie masz wstępu do łóżka.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
3: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
16: Nie musisz.
15: Jak to nie muszę?
16: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease?
16: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
15: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
16: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
15: I to gdzie?
16: To tu. Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
19: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
22: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
21: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
22: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
23: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
24: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i jej księżniczka na antenie Radia SK. A księżniczki są od tego, żeby odpoczywały, żeby za nie płacić. I właśnie tak SK traktuje swoich słuchaczy. O, właśnie tak. Zabraliśmy naszych słuchaczy do Hiszpanii. Wystartował odlot ściśle tajny. Ekipa naszego porannego programu, Jankę, Skama i Wiktor. I nasi słuchacze polecieli do Hiszpanii, do słonecznej Malagi. Z tego, co widzę w Flight Radarze, słuchajcie, to oni są już nad Hiszpanią. Za pół godziny lądują. Malaga jest już naprawdę blisko. Prawdopodobnie samolot już zaczyna obniżać lot. Już prawdopodobnie za chwilę będzie komunikat, żeby zapiąć pasy. No i za chwilę lądują i poczują to gorące hiszpańskie powietrze. Teraz 26 stopni i słońce. A jak tylko wylądują i już odetkają im się uszy, to z naszą ekipą oczywiście na antenie Radia SK się połączymy, a wam polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo tam przez cały wyjazd będziemy wam pokazywać, jak to wygląda od środka, ten odlot ściśle tajny, który już nie jest taki tajny. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: ty taki zakręcony?
1: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
0: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj.
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
1: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
0: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
6: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
5: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
6: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
5: A raczej funduszujemy.
7: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: I jest piątkowe popołudnie, i jest relaks, jest odpoczynek. Tak wam gra Radio SK, Eileen i Ellie Goulding. Zaczynamy razem weekend, a jutro przypominam wielkie piłkarskie święto. Mecz, o którym będzie mówił cały świat. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal. Początek meczu o godzinie 18. No, Polaków co prawda w składzie nie ma, ale okazja, żeby się spotkać z kumplami na domówkę i obejrzeć mecz. Zawsze spoko, prawda? Także panowie, dzisiaj musimy spełniać zachcianki naszych kobiet. Nie wkurzyć przede wszystkim. A wy dziewczyny macie idealną okazję, żeby tę naszą chęć oglądania meczu wykorzystać. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy i będzie sportowo, bo za nami polski mecz na French Open, Iga Świątek kontra Magdalinet i za chwilę sprawdzimy, która na którą będzie obrażona. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl. Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
15: Problemy dla kierowców na A4. To na Śląsku, bo w Mysłowicach zderzyły się tir i osobówka. W kierunku Krakowa ogromne utrudnienia. Mamy też korki na krakowskiej obwodnicy. W rejonie lotniska stoimy i do bramek w Balicach, i do wjazdu na A4 od strony Szczyglic. I dalej, jadąc już od Balic w kierunku Wisły, też tempo jest wolne. Do 23 stopni Celsjusza w Krakowie w to piątkowe popołudnie i pogodne niebo.
14: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Historyczny mecz w Paryżu dla Ingi Świątek. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros pokonała Magdę Linet 6-4, 6-4. Awansowała do 1/8 finału French Open. To pierwszy w historii turnieju pojedynek dwóch Polek w tej imprezie. Lepiej, gdyby prezydent wziął telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na napięcie na linii Warszawa-Kijów. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Białego, a powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa.
0: To jest nie do przyjęcia. Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zabliźnienie się ran.
16: Ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył dziś drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Dzieci mogą zajrzeć do gabinetów i sali kolumnowej, a na miejscu czekają też atrakcje, w tym na przykład przejażdżki na kucyku.
4: SK Kraków. Na czasie.
13: Kasia Snakowska. Kraków świętuje w ten weekend Dzień Dziecka i moc wydarzeń w całym mieście. Do jutra przy Tauron Arenie Święto Rodziny Krakowskiej, również w sobotę Dzień Dziecka w NCK. Od zajęć detektywistycznych i przyrodniczych po kodowanie z robotami oraz tworzenie komiksów. W niedzielę Bieńczycki Festyn Rodzinny organizowany na terenie zielonym Młodzieżowego Domu Kultury imienia Korczaka. Tego samego dnia rodzinne świętowanie odbędzie się również podczas kolorowego Dnia Dziecka w Ruszczy. I jeszcze piknik u Paulinów na Skałce, ale to już w poniedziałek.
17: A ja powtórzę to świetne pytanie z newsów. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? No oczywiście, że w piątek to się można dobrze bawić, prawda? Ploteczki z koleżankami z pracy, ciastko, kawusia i jakoś nam koniec pracy przyjdzie już niedługo. A SK ma idealną propozycję na początek weekendu. SK Live Remix. Dzisiaj na dobry start weekendu od godziny 20 najlepiej zmiksowane hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy piątkowe hity na czasie i zaczynamy razem weekend. No i Mati daje znać, że u niego już jest ostatnia prosta i że ogólnie jest bardzo zadowolony.
1: Ponieważ dostały mi niecałe 2 godzinki pracy, znalazłem 20 zł i dzisiaj wpływa wypłata na konto.
0: To słuchajcie, ja nam wszystkim życzę, żebyśmy za chwilę usłyszeli takie plum ze smartfona i żeby na pasku powiadomień pokazał się przelew przychodzący, ale to będzie szczęście. A chwilę później będzie kolejne powiadomienie z SMS-em od drugiej połówki, to co może jakieś zakupy. Mati, jak będziesz szalał na zakupach za wypłatę, to będziesz miał gdzie te zakupy włożyć. Wysyłamy skową torbę i jakieś gadżety tam włożę.
2: Radio SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie, mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną, jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki, wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas potujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22:00. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
17: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i 2 zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
18: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
19: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
18: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
19: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
20: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
23: I po reklamie.

0: Ta ekipa 17 czerwca zagra w Polsce. The Black Eyed Peas wystąpią na Warsaw Music Festivalu, a SK też tam będzie i wy też tam będziecie, bo w Radiu SK będą do zgarnięcia bilety na tę imprezę. A tymczasem odliczamy ostatnie chwile do weekendu. Gaz ma poważne plany.
1: Co niedługo koniec pracy, wracam do domu, pakuję się i jadę ze szwagrem na ryby. Jak tu można nie być zadowolonym, jak trzeba być zadowolonym?
0: I to się nazywa dobry mąż. Schodzi żonie z oczu. Nie będzie denerwował, nie będzie przeszkadzał. Dla wszystkich jadących na weekend za chwilę Swedish House Mafia w Radiu SK.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
10: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
9: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
10: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków, Krzywda 1. www.cht.net.pl.
21: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
22: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
21: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
23: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
24: No pewnie.
25: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
28: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
27: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
28: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
0: a raczej funduszujemy.
1: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Rośnie nam nowa gwiazda polskiej muzy, Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a teraz po prostu gwiazda polskiej radiofonii, Michał Kamczak.
1: Rośnie to mi brzuch chyba co najwyżej.
0: Muszę ci coś wyznać.
1: Wyznaj.
0: To będzie bardzo ważne.
1: O kurczę.
0: No.
1: Dawaj.
0: Uwaga.
2: No. Od dawna merdałem ogonkiem na samą myśl na to spotkanie.
0: Naprawdę i w końcu jest, przyszedł do studia Radia SK. Powiedz, kim ty jesteś?
1: Blabladorem.
0: Blablador.
1: Bo dużo gadam, dlatego nie takim zwykłym biszkoptowym labradorem. Jestem blabladorem o imieniu Han i na pewno go jeszcze wam dzisiaj bliżej przedstawię.
0: I ten blablador prowadzi program w radiu i relacjonuje, co się dzieje w świecie zabawek. SK to Story Radio, to jest jedyne takie radio w polskiej radiofonii. Takie szczekanie też tam jest. Jeżeli chcecie wejść do świata zabawek i posłuchać, jak brzmi radio ze świata zabawek, to odpalajcie SK to Story Radio, które przygotowaliśmy razem z Disney Polska. W aplikacji Radio SK na smartfony można za darmo ściągnąć albo na sk.pl.
1: Ale to może odpalcie później, bo teraz wrzucamy na luz.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
17: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
16: I to gdzie?
17: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
20: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
19: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
20: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
21: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
23: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
24: Za pół godziny rozpocznie się przemarsz wojsk z rynku na Błonia i utrudnienia na ulicach Szewskiej, Podwale Piłsudskiego i na Alei 3 Maja. I ten przemarsz przy pięknej pogodzie, bo w piątek w Krakowie do 23 stopni Celsjusza i bez opadów deszczu przyjemnie powiewa do tego.
22: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
23: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedził dziś premier i szef MSWiA. Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał Marcin Kierwiński.
26: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
25: A na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Deklaracje pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
27: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
25: Walczących z ogniem strażaków wspiera także lokalna społeczność. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających. Łódź na 3 dni stanie się stolicą influencerów i social mediów. W EC1 wystartował festiwal Sea Bloggers 2026, a w programie sporo atrakcji. Organizatorzy zapowiadają także otwarte wydarzenia dla mieszkańców.
28: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
25: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers, a wstęp na piątkowe wydarzenie jest bezpłatny. Impreza potrwa także przez cały weekend.
29: SK Kraków News.
24: Kasia Snankowska. Na dialog z mieszkańcami stawia Grażyna Świat. To nowa kandydatka na prezydenta Krakowa z ramienia bezpartyjnych samorządowców Małopolski.
30: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Starać się rozwiązywać sukcesywnie.
24: Dziś wieczorem swojego kandydata przedstawi w Krakowie Konfederacja. Będzie nim Bartosz Bochęczak. Utrudnienia w centrum miasta dziś po południu. Będzie przemarsz wojsk z rynku na Błonia od 15.30. To w związku z obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
1: Zwykle w piątkowe popołudnie z Kasią Mesierską wrzucamy na luz, tyle że Kasia już wrzuciła na luz. I ma dzisiaj wolne. Nie wiem, jak do tego doszło, ale mam nadzieję, że wy jesteście po drugiej stronie. Zaczynamy!

0: Tanecznym krokiem wchodzimy w ten weekend. Thomas Gray, Rumors na antenie Radia SK, 13 minut po 15. Co bardzo ekstremalnego, najbardziej szalonego planujecie zrobić w ten weekend? Możecie się tym planem pochwalić. Będziemy oczywiście dzisiaj rapować o planach, ale na razie można po prostu nagrać głosówkę i opowiedzieć na Messengerze Radia SK. Za chwilę też z naszą szaloną ekipą się połączymy, bo z tego co wiem, wylądowała. A gdzie? Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, ale jeżeli ktoś nie słyszał nas od rana, to jeszcze niech chwilę poczeka w niepewności. Natomiast jest pewien plan szalony, jeśli chodzi o polską stolicę w Warszawie w najbliższą niedzielę, jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą. Estoński slackliner, czyli taki człowiek, który chodzi po linie, będzie próbował przejść po linię, która ma około pół kilometra. Jest rozciągnięta między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, czyli najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. No i on będzie szedł po tej linie 180 metrów nad ziemią. Wow, jak o tym mówię, jak oglądam jakieś jego poprzednie filmiki z poprzednich takich wyzwań, to już mam ciary wszędzie. W życiu bym nawet po linii nie chodził metr nad ziemią, a co dopiero 180 metrów. Ale z drugiej strony, zaraz ktoś powie, że takie balansowanie na linie to jest codzienność w sumie. I rzeczywiście, jeżeli ktoś z was w tym tygodniu poszedł do szefa i jest tak wyszczekany, że powiedział mu wprost, prosto w twarz, co o nim myśli, no to budzi we mnie większy szacunek niż nawet ten slackliner. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl.
3: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
14: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
13: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
14: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
15: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
17: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
16: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
17: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
18: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
19: No pewnie.
3: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na saturland.pl.
12: Go!
4: Kastorama.
14: Teoria
0: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka i Szum w Radiu SK, no a teraz to będzie szum z samolotowych silników. Chociaż w sumie to już silniki wyłączone, bo z tego co wiem, to nasza ekipa wylądowała w Hiszpanii. Zaraz się dokładnie dowiemy gdzie, chociaż kto nas słucha od rana i obserwuje w mediach społecznościowych, to już wie. No właśnie, odlot ściśle tajny już taki tajny nie jest. Nasza ekipa porankowa, Jankes, Kama i Wiktor, a także grupa naszych słuchaczy wylądowała, no to teraz się spróbujmy połączyć. Halo, halo, panie Jankes, pani Kamo, panie Wiktorze, czy wy tam jesteście i gdzie jesteście, powiedzcie.
1: Panie i panowie, uwaga, gdzie jesteśmy?
2: Malaga!
1: Słuchajcie, tak fantastycznej ekipy się nikt nie spodziewał, jest naprawdę cudownie.
3: No właśnie, w samolocie było dosyć ciekawie, było śpiewane, co było śpiewane, przepraszam? Barka. Orki z Majorki były śpiewane, barka była śpiewana i przede wszystkim było klaskanie, oczywiście zaraz po wylądowaniu. Czyli jednym słowem mamy mocno imprezową ekipę, która potrafi się bawić i oczywiście będziecie mogli to zobaczyć na naszych socialach eskowych.
1: Wszystko widać, wszystko czuć, jest naprawdę fantastycznie, temperatura no taka w okolicach 30, jest idealnie, jedziemy dalej, kontemplować, patrzeć, czuć co się dzieje tutaj w okolicy, jest naprawdę cudownie, prawda?
4: Nie wiem czy oni tu mają żużel, ale w ten weekend jeździ Falubas i Stalgorzów.
1: Tym razem ja nie mówiłem o Speedwayu, powiedział Wiktor. Słuchajcie, no jesteśmy podekscytowani całą sytuacją, jest naprawdę cudownie.
3: No to co, gotowi na kolejny etap naszej podróży, czyli jazdę do hotelu All Inclusive?
5: Oczywiście!
1: Mamy pytanie do naszych słuchaczy, czy w ogóle, czy za kimś już tęsknicie, czy nie?
2: Nie!
3: I ważniejsze pytanie, kto pierwszy będzie w basenie?
5: Ja!
6: Kuba!
3: Mamy to w takim razie. My się bawimy świetnie, mam nadzieję, że wy również. Oglądajcie to wszystko oczywiście na naszych eskowych socialach.
0: Tak, tak, Kama, my się też świetnie bawimy, naprawdę. No słuchajcie, no trzeba brać udział w naszych konkursach, naszych zabawach, potem można przeżyć przygodę życia, jak nasi słuchacze w ten weekend w Maladze. Będziemy się jeszcze na pewno w ten weekend wielokrotnie słyszeć, łączyć się, zaglądajcie na nasz Instagram między innymi, a tymczasem Katy Perry, Legendary Lovers.

0: gonna be okay. Mam nadzieję, że u was wszystko okej. No musi być okej, skoro weekend się zaczyna. Robin Schulz i James Blunt, okej, na antenie Radia SK. Michał Hanczak z tej strony. Pytałem was w kontekście tego slacklinera, czyli tego człowieka, który chodzi po linie w ekstremalnych warunkach. Niedługo w niedzielę ma w Warszawie iść 180 metrów nad ziemią po linie między Pałacem Kultury a jednym z drapaczy chmur. Co wy ekstremalnie szalonego planujecie zrobić w ten weekend? I Łukasz skradł moje serce swoją głosówką.
1: Co szalonego próbuję zrobić w ten weekend? Mając trójkę dzieci, dokonać 10 godzin niczym niezmąconego, nieprzerwanego snu.
0: To też jest moja największa fantazja łóżkowa. Wyspać się we wszystkich możliwych pozycjach.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
17: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Doktorze, syn znowu kaszle.
24: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
23: Co mogę zrobić?
24: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
25: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
26: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
1: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/campy.
3: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja was pytam, co ekstremalnego szykuje wam się w ten weekend? Asia nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Razem z mężem ruszamy na prawdziwy Eurotrip samochodem i może nie byłoby w tym nic hardkorowego, gdyby nie to, że zabieram ze sobą trójkę dzieci w wieku 3, 7 i 10 lat oraz teściową. Przed nami 5 krajów. Założyliśmy się z mężem, na którym etapie wycieczki będziemy żałować tego pomysłu. Trzymajcie kciuki, bo mój mąż mówi, że jeszcze w Polsce. Ja obstawiam, że uda nam się zobaczyć chociaż 2 kraje.
0: O, Aśka, powiem ci, że rzeczywiście to jest ekstremalne wyzwanie przed wami. Jedno jest pewne. Ktoś na pewno przekroczy czyjeś granice.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
11: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
10: A pranie?
11: Pralnię też mam.
10: A bezpiecznie tam?
11: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
10: To czego ty nie masz w tym Student Space?
11: Tylko was. Tęsknię.
12: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
17: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
18: No pewnie.
19: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
22: Ech, ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
21: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
22: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
23: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
0: Jeśli nie musicie wjeżdżać teraz na krakowski odcinek A4, to warto wybrać alternatywną trasę nawet przez miasto, bo tam korek i do bramek w Balicach od strony Katowic i na wjeździe na autostradę od strony Szczyglic, czyli z Eski, a za lotniskiem w kierunku Wisły korek na całej długości między Wisłą a Zakopianką też jedziemy wolno. Pogodne popołudnie i wieczór przed nami to ostatnie chwile takiej pewnej słonecznej pogody, bo w sobotę od rana deszcz, w niedzielę też opady.
1: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany przez polskie służby. Mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Informację przekazał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o tym nasz reporter Bartosz Łojewski.
3: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego.
2: A za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
18: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
2: Mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Wysokie ceny truskawek na początku sezonu nie są niczym nowym. Na rynkach hurtowych i giełdach kosztują od 15 do 20 zł za kilogram. W mniejszych sklepach nawet do 25 zł. Chętnych mimo wszystko nie brakuje.
24: Można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto. Bardzo zdrowe, dużo witaminy C.
26: A szejki uwielbiam truskawkowe.
2: Powiedzieli nam mieszkańcy Katowic.
27: SK Kraków. Sport.
0: Kasia Snakowska. Jeszcze jeden wysiłek i Wieczysta spełni marzenia. W niedzielę o 20.45 na Synerais Arenie, czyli Stadionie Miejskim w Krakowie, zagra z Chrobrym Głogów finał baraży o awans do Ekstraklasy. Zapewnił to wczorajszy wygrany mecz półfinałowy z Polonią.
28: Trzeba szybko się zregenerować. Pamiętam rok temu też po pierwszym meczu czuliśmy się dobrze i wygraliśmy pewnie.
0: Mówi kapitan Wieczystej Michał Pazdan. A w niedzielę w uzdrowisku Swoszowice 13. Bieg Swoszowicki to impreza rodzinna. Będzie mnóstwo atrakcji. SK patronuje tej imprezie.
29: Rzuć na luz!
30: W Radiu SK.
31: Dwie minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że weekend rozpoczynacie. Ja rozpoczynam go razem z wami, wrzucając na luz. No dzisiaj solo, bez Kasi Węsierskiej, ale za chwilę ktoś do mnie dołączy. I tej postaci się chyba nie spodziewacie. Hanczak, zapraszam! A skoro wchodzimy w weekend, to za chwilę ktoś wejdzie w nowych butach, bo to będzie prezent i dla mamy, i dla dziecka. Szczegóły na sk.pl. No i oczywiście wejdziemy w rytmie najlepszych hitów na czasie. Homewrecker, Sombr, za chwilę teraz Majestic i Bon AM, Rasputin.

0: Blue Dabadi Dabadaj, komu przypomniały się czasy jakiejś kolonii i tak dalej. I teledysk z tymi niebieskimi ludzikami, Eiffel 65 na antenie Radia SK. Zostańmy przy animacjach w takim razie. Muszę wam kogoś przedstawić, słuchajcie. No, trochę mam tremę, ale w sumie to ten ktoś powinien się bardziej stresować niż ja. Wiecie, co jest po weekendzie? Po weekendzie jest Dzień Dziecka, a w czerwcu poza tym jest premiera Toy Story 5. I te dwie okazje to są bardzo dobre okazje, żeby uruchomić nową stację radiową. I ona już działa w internecie, między innymi w naszej mobilnej apce. To jest SK Toy Story Radio. Wyjątkowa stacja radiowa, która jest taką stacją nadającą z pokoju dziecięcego. I to jest stacja skierowana do dzieci, do dorosłych, no w sumie do wszystkich, którzy czują się też dzieckiem, bo tam oprócz muzyki z filmów Disneya i Pixara są też wejścia antenowe, bo to jest normalna stacja radiowa. Tylko nie do końca normalni ludzie ją prowadzą, bo prowadzą je te audycje zabawki. A głosami tych zabawek są ludzie, których między innymi znacie z filmów Toy Story, ale też z anteny Radia SK. I teraz właśnie chciałbym wam przedstawić moje animowane alter ego, czyli takiego pluszowego labradora, biszkoptowego. A w sumie to blabladora, bo on strasznie dużo gada. A wabi się Hany. I teraz on będzie szczekał na antenie i się wam przedstawi w całości. No to co, śmigaj w takim razie. Antena jest twoja, możesz na chwilę wyskoczyć na tą prawdziwą, dużą antenę w Radiu SK. Proszę bardzo.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super! Doszczekane na maksa!
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: No i wszystko zostało powiedziane, słuchajcie. Bawcie się doskonale, włączajcie sobie w podróży albo gdziekolwiek jesteście. SK Toy Story Radio w naszej apce i na naszej stronie. No i świętujcie Dzień Dziecka choćby zaraz.
2: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live. Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
23: MediaMarkt.
24: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
8: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
19: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
23: To będzie ostatnia reklama. Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
25: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: 16.30, to jest Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: U nas Dzień Matki trwa cały tydzień, słuchajcie, bo tak naprawdę codziennie po południu opowiadacie swoje przygody, swoje historie związane z mamami. Na SK.pl była na przykład Ela. Dzień dobry, Elu, witam cię serdecznie. To będzie podróżnicza opowieść.
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Gdzie to się wszystko zdarzyło?
2: To się zdarzyło w Grecji.
0: Mhm, no to opowiadaj, co się zdarzyło. Mnie ta historia rozbawiła, ale mam też pewne wątpliwości, więc najpierw opowiedz.
2: Poleciałyśmy razem z moją mamą do Grecji, miałyśmy jedną wspólną walizkę, odebrałyśmy ją i w hotelu okazało się, że nie jest to nasza walizka i w środku są same ciuchy jakiegoś starszego pana.
0: Bęk. To jest koszmar, którego się zawsze boję, że ktoś zabierze moją walizkę, bo będą identyczne na przykład, a ja wyląduję z cudzą. No i teraz co się wydarzyło dalej, bo to jest jakby też klucz tej historii.
2: Moja mama jest szaloną kobietą i wymyśliła, że oczywiście my poszłyśmy, kupiłyśmy sobie ciuchy, no bo nie miałyśmy totalnie w tym chodzić, ale wymyśliła, że każdego dnia musimy mieć jakiś element z garderoby z tej walizki na sobie.
0: Czyli chodziłyście po Grecji w tych męskich ciuchach?
2: No.
0: Na przykład? Czym wystąpiłaś?
2: Były takie stare trepy, takie buty, takie...
0: Dobrze, dobrze, że cały czas Ela opowiadasz o tym, co było w walizce. Nie wyzwałaś mnie właśnie, mam nadzieję. Dobrze, dobrze, tak. Dobrze, super. Powiem ci tak, ja mam taką wątpliwość, czy ten człowiek, którego walizkę wy zajumałyście, a on wziął waszą prawdopodobnie, czy też chodził w sukienkach na przykład ładnych, letnich po Grecji. Obawiam się, że nie. I pewnie...
2: Nie chcę sobie tego wyobrażać.
0: Pewnie mogłoby się to inaczej zakończyć, ale dobrze. Dobrze, no historia z mamą szaloną, super. Fajnie jest mieć szaloną mamę, która niczego się nie boi, niczym się nie przejmuje. Pozdrawiamy wszystkie mamy, bo one są super bohaterkami oczywiście przez cały rok, a nie tylko w Dzień Matki. A dla ciebie, Ela, po pierwsze, 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl i tam na pewno starych trepów nie będzie. Do tego jeszcze dorzucam pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem.
2: Ekstra, mega, mega, naprawdę dzięki.
0: Do Zakopanego samolotem nie trzeba lecieć, to przynajmniej nikt walizki wam może nie podmieni. Bawcie się dobrze, pozdrów mamę, do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: A ja mam dla was jeszcze nowość od Bledki, już teraz wesce.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.

0: Tak, właśnie wam gramy w piątkowe popołudnie. Merkan i Baggin za nami, a za kilka chwil pojawi się artystka, która będzie z dedykacją dla tych, którzy szykują się na jej koncert w Poznaniu dzisiaj, czyli Sanach. No bo ona dzisiaj kolejny koncert ze swojej stadionowej trasy gra właśnie w stolicy Wielkopolski. Jak ktoś się szykuje, to za chwilę będzie mógł jeden z hitów sobie przypomnieć, tekst powtórzyć i tak dalej. Ja jednak mam nadzieję, że ci, którzy są z naszą całą ekipą daleko stąd, mają swoje walizki, już wylądowali. Myślę tu o ekipie jeskowej, która dzisiaj bierze udział w akcji Odlot Ściśle Tajny. Już nie taki tajny, no bo...
1: Panie i panowie, uwaga, gdzie jesteśmy?
2: Malaga!
0: Malaga to jest właśnie to miejsce, w którym nasi słuchacze, a także Jankę, Skama i Wiktor spędzą ten weekend. Podglądajcie na naszych socialach, co tam się dzieje, a po godzinie 17 w Radiu SK na pewno po raz kolejny się połączymy i sprawdzimy, jak to z tymi walizkami, czy ktoś już wylądował w basenie.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
11: Mediamarkt.
10: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką,

0: sklepach MediaMarkt.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: I po reklamie.

0: Bardzo dobra rozgrzewka przed wieczorem. Nie wiem, czy ktoś z was planuje dzisiaj jakieś w klubu wstąpienie, ale Madonna i Sabrina Carpenter i Bring Your Love brzmi doskonale, prawda? Przed 17:00 w Esce. W sumie to się dowiem, co planujecie. Po 17:00 będziemy oczywiście tradycyjnie rapowali o planach na weekend. Już można sklejać rymy i kombinować, jak te swoje plany w takiej rymowanej wersji przedstawić. No ale przez cały ten weekend my w planach mamy rozdawanie kasków, bo te kaski będą niezbędne. Zresztą zawsze są niezbędne, nawet kiedy prawo nie mówi, że trzeba je nosić, to warto je zakładać, kiedy jeździmy na hulajnodze czy rowerze. A jak już jest obowiązek, to w ogóle. No i my przez cały ten weekend i w Dzień Dziecka będziemy rozdawać wam kaski i wam, drodzy dorośli słuchacze, i waszym dzieciakom oczywiście też. Już można się zapisywać na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22:00. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
14: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
15: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
14: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
15: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
22: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
0: Weekend z pogodą w kratkę. Są w prognozach przejaśnienia, ale są też opady deszczu. Nie wyglądają na przelotne niestety. Tej nocy 11 stopni na termometrach. Mocniej zachmurzy się już jutro nad ranem. W sobotę do 20 stopni maksymalnie. W niedzielę cieplej do 24.
21: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
22: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
20: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
2: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a za szpiegostwo mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 wystartował festiwal Sea Bloggers 2026, a w programie m.in. prelekcja Michaliny Pinińskiej Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku.
23: Michalina opowie o dobrych i złych praktykach na Instagramie. Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
2: Powiedziała nam Kamila Krus z Sea Bloggers, a początek spotkania o 18 w Mediatece Memo. Iga Świątek zameldowała się w 4. rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
24: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Kracała wymiany. No widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
2: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
22: SK Kraków.
0: Kasia Snakowska. W poniedziałek sąd apelacyjny w Krakowie ma ogłosić wyrok w procesie 46 członków gangu Psychofans. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar za brutalne napady i handel narkotykami. Obrona wnosi o uniewinnienie. W nowych warunkach opieka nad pacjentem będzie bardziej komfortowa, mówią pracownicy szpitala Rydygiera w Krakowie. Dziś otwarto tam po modernizacji oddział onkologiczny. Najważniejszą zmianą jest skoncentrowanie całej opieki w jednej przestrzeni.
25: Pod oddział onkologii, jak i oddział, jak i punkt pobrania krwi znajduje się w jednym miejscu.
0: Mówi Marek Jasiówka, ordynator oddziału onkologii w Rydygierze.
26: Wrzuć na luz.
27: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
27: Na luz.
28: Kasi dzisiaj ze mną nie ma, ale ona zawsze mówi o tej porze, że to międzynarodowa godzina szczęścia i ja się absolutnie pod tym podpisuję. No mam nadzieję, że zaczęliście już weekend 3 po 17 i że choć ten hit nazywa się Nie ucieknę, to wy już uciekacie z pracy. No to już czas najwyższy, naprawdę. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę rapujemy o planach na weekend.

0: Shakira mieć jako support, no powiem szczerze, że to jest gruba rzecz. 14 minut po godzinie 17 to jest Radio SK oczywiście. Zwykle z Kasią w piątki i z wami rapujemy o planach na nadchodzący weekend i dzisiaj nie będzie inaczej. No dobra, jest jedna różnica, Kasi nie ma, więc ja będę najpierw solo o swoim weekendzie, ale mam nadzieję, że za chwilę wy dołączycie i nagracie swoje głosówki na Messengerze Radia SK. To jest bardzo prosta sprawa, naprawdę. Wystarczy, żeby chociaż troszkę się to rymowało, no mogą być dwie linijki. Ja za chwilę dwie linijki będę rapował. Wystarczy. O tym, co się u was dzieje w ten weekend, jakie są plany, nawet jeżeli są najbardziej przyziemne na świecie, to też o nich rymy jakieś ułożyć można. Nagrywacie to jako głosówkę na Messengerze Eski, ja to za chwilę dostaję, montuję, miksuję z podkładem, no i mamy hit, który leci w świat, a do tego jeszcze można zgarnąć eskowe gadżety, także zapraszam. No dobra, no to tyle gadania, czas wyrapować o moich planach co nieco. Spróbuję się wbić w rytm. Wawel ruszam do Grodu Kraka, koncert Zapieksy, przygoda jakaś. A jaka, to już wam nie powiem. No dobrze, to w takim razie zachęcam was do tego, żebyście poszli w moje ślady, to znaczy niekoniecznie spędzali weekend w Krakowie, ale żebyście wyrapowali o swoich planach na Messengerze Eski. Proste, naprawdę, jeszcze gadżet można zgarnąć i sławę, i popularność, obecność na antenie Eski. Niektórzy mogą o tym tylko pomarzyć.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
2: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
4: Chcę tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
16: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
17: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
6: To będzie ostatnia reklama.
18: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
20: I po reklamie.

0: Tańczycie trochę, czy nie macie siły po całym tygodniu? Oskar Sims, no ostatnio tak tańczył na jednym z koncertów razem z mikrofonem, że tym mikrofonem walnął sobie w zęby i jedynka się ukruszyła, czym się Oskar Sims chwalił w cudzysłowie na swoich socialach, ale już problem zażegnany, dentysta uratował sprawę i piękny uśmiech Oskar ma już na ten weekend. Także pozdrawiamy Oskara, uważnie trzeba z tym mikrofonem. To jest też rada dla was, ponieważ wy jesteście młodymi, zdolnymi raperami, o czym za chwilę się wszyscy przekonamy. No i jak będziecie z Majkiem gdzieś po scenach szaleć, to musicie naprawdę uważać. Dobra, to zaczynamy w takim razie od rapsów waszych. Mam sporo ich, ledwo zdążyłem z tym montażem, ale się udało. Konrad rozpoczyna o planach na weekend.
1: Weekend będzie strasznie przerąbany, domek narzędziowy będzie stawiany, kupa gwoździ będzie kupiona. Czy moja żona będzie zadowolona?
0: Nie no, ja myślę, że żona to będzie gwoździem programu, jeśli chodzi o ten weekend. No chyba, że jednak nie będzie miała humoru i wbije ci szpilę zamiast gwoździa. No dobra, to może Ania o planach?
2: SK to radio właśnie moje. Jutro wyruszam na Międzyzdroje.
0: Piękny plan. Pięknego słońca w takim razie życzę. No to jeszcze Adam.
3: Ja dziś nic nie planuję, bo żona dobrą kiełbachę dla mnie grilluje.
0: No i tak trzeba żyć. Pozdrowienia dla żony. Dla kiełbaski oczywiście też. Mimo, że prognozy są średnie, to jednak przecież Polska grillem stoi pod koniec maja, prawda? Jeszcze jeden dowód na to od Asi.
4: I nadchodzi piękna chwila, odpalam grilla.
0: To uważam powinien być dżingiel. Pozdrowienia dla was, piękne rapsy to były, gadżety eskowe do was fruną, a tymczasem Beyoncé i Halo, 17.31.

0: nowość to chyba najlepszy dowód na to, że weekend zaczyna się w Radiu SK. Więcej takich klimatów już dzisiaj wieczorem w SK Live Remix, a to oczywiście Urzel. A może nie to takie oczywiste, bo to w sumie nowość. Moving to the Sun wam zagrałem. No my teraz właśnie w kierunku słońca będziemy sobie wyobrażać, że im tego słońca nie brakuje, bo zaczął się odlot ściśle tajny. Nasza ekipa, Jankę, Skama, Wiktor, ale też mnóstwo naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w tej zabawie, polecieli rano do Malagi, jak się okazało. No i są już na miejscu, łączymy się ponownie z naszą ekipą. Buenas tardes, jakoś tak? Nie wiem, może jeszcze policzcie jakoś tam od jednego chociaż do trzech po hiszpańsku, coś już umiecie? Halo?
1: Uno, dos, tres.
2: Dobrze powiedziałeś, meldujemy się w hotelu, a jest z nami nasza przewodniczka cudowna Ania, która od 35 lat po hiszpańsku się witaj.
3: A, buenos dias.
2: No, tutaj właśnie mieszka. Aniu, cieszymy się, że z nami jesteś. Opowiadaj o tym miejscu, gdzie wylądowaliśmy.
3: Ja też się cieszę, że was widzę. Bardzo dużo Polaków mamy ostatnio tutaj, coraz więcej. Miejsce fajne, klimat fajny, wypoczywać można. Tego samego dnia można pojeździć na nartach w górach Sierra Nevada i popalać się na plaży.
4: Ale Ania, ty odpowiedz na najważniejsze pytanie. Co tu można zjeść?
2: O.
3: Koniecznie rybki, koniecznie smażone sardelki, bo to jest to, czego oni tutaj najwięcej jadają. Tak dużo się tego tutaj jada, że mieszkańcy innych miast, mieszkańców Malagi nazywają sardelami. Sardela. Jesteś z Malagi, jesteś sardela.
1: I drugie najważniejsze pytanie, dlaczego nie sangria do picia?
3: Bo lepsze, mniej cukru ma tinto de verano, tak? Wino zmieszane, czerwone wino zmieszane z orężadą. To są zawsze
5: bezalkoholowe oczywiście.
1: Cały czas rozmawiamy o orężadzie bezalkoholowej.
5: Tak. O dobrze. Czyli a poza tym woda, tak? Woda, nawadniamy
3: koniecznie,
5: się.
3: Koniecznie trzeba pić wodę, no bo średnia temperatura roku to 20 stopni. To już mówi samo za siebie, prawda? Że jest bardzo, bardzo ciepło, a kiedy ciepło, trzeba się nawadniać.
4: Oj, zdecydowanie. Bardzo ci dziękujemy, Aniu, za tą piękną opowieść o miejscu, w którym jesteśmy.
3: Polecam i miejsce, i zwiedzanie.
4: Jesteśmy w Maladze, meldujemy się w hotelu, a za momencik meldujemy się na basenie.
0: O właśnie, takim to dobrze. Wszystko można podglądać na naszych mediach, w naszych mediach społecznościowych, chociażby na Instagramie Radia SK. Polecam oczywiście serdecznie. Jeszcze dzisiaj się na pewno usłyszymy z naszą ekipą, może właśnie z tego basenu. Kurczę, no jak ja bym chciał być sardelą, no. No ale jestem co najwyżej życiowym serdelem.
6: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
7: Odpalamy SK Toy Story Radio.
8: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
9: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
10: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
7: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Autopromocja.
12: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
14: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
13: Ty to w czepku urodzona.
14: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
15: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
16: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.

0: sklepach MediaMarkt. Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
7: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
6: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
7: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
6: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: I po reklamie.

Maciej Musiałowski i jego Flora, jakkolwiek to brzmi. Przed godziną 18 na antenie Radia SK za chwilę stery przejmie Michu Sobkowski, no i zagra wam gorącą 20, czyli wasze ulubione hity, ale też nowości. Podejrzałem, że będzie na przykład coś nowego od Ariany, albo Bibi Rexy i Davida Getty, albo Blanki. Ale już więcej nie będę mówił, bo będzie na mnie zły. Także Michu Sobkowski za chwilę w Radiu SK, a ja zamieniam się w swoje animowane alter ego, czyli Blabladora Hanego, i zmykam do innej stacji radiowej. Nowej stacji radiowej, która nazywa się SK Toy Story Radio. Powstała w naszej mobilnej apce i na stronie. I to jest stacja skierowana do wszystkich, którzy są dziećmi, ewentualnie czują w sobie dziecko, bo tam, no tam prowadzimy takie specjalne audycje prosto z pokoju zabawek i zabawkami jesteśmy. Posłuchajcie. Do usłyszenia właśnie tam. No to Michał Hanczak, dobrego weekendu.

0: Idziemy tam wszyscy razem.
1: SK to History Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
9: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
13: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
14: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
12: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
15: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
16: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
17: No pewnie.
18: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
20: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
21: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
22: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
25: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
26: Od jutra aż do 3 lipca potrwa remont węzła Kombinat w Nowej Hucie. Auta pojadą tylko jezdnią północną. Ruch tramwajowy do Kopca Wandy zostanie całkowicie wstrzymany. Pogodny wieczór, noc też z rozpogodzeniami i do 11 stopni, a już jutro nad ranem zacznie się mocniej chmurzyć w Krakowie i deszcz w prognozach na sobotę, na niedzielę, również na poniedziałek. Nie będą to ciągłe opady, bo niewielkie przejaśnienia też są w zapowiedziach speców od pogody.
3: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Jest 18. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Prezydent USA Donald Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Jasno wskazuje też, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Mieszkańcy wrócili do swoich domów, ale policja w każdej chwili może zarządzić kolejną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Ogień objął już około 300 hektarów, a akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
1: SK Sport News.
0: Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa obowiązuje do 2031 roku. A jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę tytułu. Rywalem będzie Arsenal, który po raz pierwszy zagra o najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
1: SK Kraków News.
2: Kasia Snakowska. Pierwsze takie w Polsce pozwoli na prowadzenie skomplikowanych badań. W Akademii Górniczo-Hutniczej otwarto dziś laboratorium zaawansowanych technik rentgenowskich. Pozwala uzyskać wiązkę promieniowania rentgenowskiego o parametrach porównywalnych z tymi, które są dostępne w dużych ośrodkach synchrotronowych. Pociągami za złotówkę po Małopolsce. Taki prezent dla młodszych mieszkańców regionu z okazji Dnia Dziecka przygotował samorząd województwa.
4: Przyciągamy na kolej najmłodszych pasażerów, którzy w przyszłości będą podróżować do szkoły, do pracy.
2: Mówi marszałek małopolski Łukasz Smułka.
5: Gorąca dwudziestka.
17: Radio SK.
25: Ale fajnie, że jesteście. Piątek, 29 maja, 18:02, czas odpalić weekend. Osiągnęliśmy go, więc gratulacja oczywiście tradycyjna. No i bardzo się cieszę, że postanowiliście spędzić ten czas z 20 najfajniejszymi numerami w Polsce, z premierami, no i ze mną przy okazji też, ale to tam nieważne. Petl, słuchajcie, Płatek Kwiatka, tak ma nazywać się nowy album Ariany Grande. Mamy go dostać 31 lipca i czy to świadczy o tym, że on będzie taki delikatny jak ten Płatek Kwiatka? No, okazuje się, że chyba nie za bardzo, bo na Instagramie Ariana opisywała go jako trochę dziki, ten album. Powiedziała, że czerpie z emocji, których wcześniej była zbyt nieśmiała lub zbyt grzeczna, by się do nich odwoływać. I tak dodając na końcu, że album będzie brzmiał jak... Jakby to przetłumaczyć? Ciul z tym? No, myślę, że domyślacie się, co ona tam powiedziała. Zapowiedź tegoż albumu w postaci singla Hate That I Made You Love Me już teraz. Ariana Grande, szanowni państwo. Michu Sobkowski, witajcie. Żadne ciul z tym.
27: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Fever Dream, czyli Alex Warren, czyli miejsce 19 w gorącej 20 na DSK z 10. Też w duo tyle samo miejsc, bo z 11 na 20. Bledka i dwa dni. Dosłownie chwilę temu. Bibi Rexa tymczasem jest w gazie, możemy śmiało powiedzieć, wspominając o tym, że ma single z Faithless, czyli New Religion. I ten numer już mogę śmiało powiedzieć, że przed nami w gorącej 20 Radia SK. A 12 czerwca, czyli za 2 tygodnie, dostaniemy od niej album Dirty Blonde, który ma być visual albumem, czyli ma być przeżyciem nie tylko muzycznym, ale również przeżyciem z gatunku wideo. Kolejna zapowiedź tegoż właśnie numeru to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna i bardzo wpadająca wpadająca w ucho, po polsku się mówi tak, Sobkowski. Bibi Rexa i David Guetta. Współpraca, bo to miałem właśnie powiedzieć. Sad Girls to jest bardzo fajna rzecz, którą wam teraz gram. Jestem ciekaw, co wy o niej sądzicie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: w bliskiej odległości od siebie. Dwa numery, w których maczał swoje muzyczne paluszki David Guetta, bo to David Guetta i Milky, czyli Just The Way You Are. Właśnie David od remix od Guetty to jest dzisiejsza nowość, jedyna nowość w zestawieniu na miejscu numer 17. Na 18 tydzień temu było na 17 Kuba i Kuba, czyli Stygnie Lato. Lato to się rozkręca. Kto z was odgadł i wiedział, że SK i Odlot Ściśle Tajny na Rzeskowy to będzie Malaga? Bo już wiadomo, że nasi są w Maladze i z tego, co wiem, to nawet są w nie najgorszych nastrojach. Halo, halo, Kama, Wiktor Jankes, halo?
1: Dobra, Janki, uwaga.
2: Uwaga.
1: Oto już oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy w hotelu i bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Brawo, brawo.
1: Hotel piękny, pogoda fantastyczna, ale żeby dobrze rozpocząć naszą akcję, musimy zrobić to samo, co zrobiliśmy rok temu.
3: Czyli... Tradycja nakazuje, aby zamoczyć nogę w wodzie.
1: Nawet nie tylko nogę, ale nawet 4 litery.
4: To prawda, za chwilę to zrobimy na waszych oczach i uszach też oczywiście, bo też to oczywiście jest w social mediach, polecamy, zapraszamy. Nasz słuchacz z nami, gotowy?
5: No oczywiście, że tak.
4: Zawsze.
5: Zawsze, wszędzie.
0: 3, 2, 1
1: i...
0: Brawo!
4: To były skoki na tak zwaną bombę. Bardzo dobrze, my Polacy potrafimy na bombę. Dobrze, brawo, brawo, brawo, brawo!
1: No to mogę powiedzieć, że już oficjalnie Odlot Ściśle Tajny został rozpoczęty.
0: Gratulacja! Jeśli moi kochani macie ochotę zobaczyć więcej tego, co tam się dzieje w Maladze, to oczywiście polecamy chociażby naszego Instagrama. Chce więcej, tak? Ktoś chce? To tam zapraszam. Chce więcej to również tytuł nowego numeru z projektu Enklawa. Fukaj, Liwka, już teraz premierowo.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jaki to piękny czas, kiedy się awansuje z 16 na 15. Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku. To miejsce 15 gorącej 20 Radia SK. Wcześniej na 16 Thomas Gray i Rumors po lekkim spadku. My jesteśmy fajni w rozdawaniu biletów. Dobrzy jesteśmy w te klocki. Czy to są zaproszenia na odlot ściśle tajne, czy może na jakieś fajne koncerty? Przypomnę, już można wbijać na SK.pl i zgłaszać swoją chęć wybrania się na koncert The Black Eyed Peas, który już dosłownie za kilkanaście dni w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. Ale wcześniej, bo już teraz, jeśli macie ochotę na tak zwaną last-minute'ową ze mną zabawę, czyli zgarnięcie zaproszeń do łódzkiej Atos Areny na koncert Nio i Akona, to bardzo proszę. To wszystko dzieje się w niedzielę 31. Wejście jest od godziny 18.30. Czytam wszystko z biletu, ale kodu kreskowego nie przeczytam, żeby nie było, że to tak łatwo. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Messengerze, albo głosówką, albo wcale nie głosówką. Za chwilę będzie Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love, czyli awans z 18 dziś na 14.
1: Radio SK. Tylko promocja. Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Hej, co u Ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
10: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: Wszystko brzmi lepiej.
15: W harmonii.
14: Dwa głosy współgrają.
15: Ze sobą.
14: Przekazują z lekkością.
15: Trudne wiadomości.
14: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
15: Betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
15: Harmonizer.
16: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo, poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
17: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
20: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
19: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
20: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
19: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
21: I po reklamie.

0: Miejsce 14 dziś. Nie wierzę. Nie, przepraszam. Ale to świadczy o tym tylko, że to program na żywo, prawda? Batonikiem się zakrztusiłem. W sensie zjadłem go, wydawało mi się, że do końca, ale okazuje się, że jednak nie do końca. Na 14 Ilenium i Ellie Goulding. Don't Want Your Love w Radiu SK w gorącej 20 naszej liście hitów. A jako, że zbliża się lato wielkimi krokami, to takich letniaczków będzie coraz więcej. Takich, jakie serwuje nam między innymi Blanka, która nawet w ramach promocji wpuściła filmik, na którym śpiewa i tańczy do tego numeru razem z Seanem Paulem. No może nie, że razem, ale obok Seana Paula. To pewnie przy okazji jego koncertu, który był całkiem niedawno. Bardzo to było piękny wehikuł czasu. Nie kryję, że byłem i świetnie się na tym koncercie bawiłem. Przypomnę, że wciąż mamy zaproszenia na ten koncert Neo i Akona. No to gramy tę Blankę, co? Dance to this. Bardzo proszę, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Było na 8, jest na 13, to Dawid Podsiadło i Sezon w gorącej 20 Radia SK. Obok siebie, proszę Państwa, dziś w notowaniu dwa numery od polskich artystów, jakże różne od siebie, bo na miejscu 12 Andy Dust i Harris, to jest polska ekipa, i Zokaria, spadek z 6.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Czyli miejsce 11 w gorącej 20 radialska, też spadek z pierwszej dziesiątki, bo to było miejsce numer 5 tydzień temu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, że pierwsza dziesiątka, tak, już za chwilę pierwsza dziesiątka i będzie na przykład Jazzy, będzie Tame Impala i Jenny, rekordziści, bo po raz 14 w zestawieniu rekordziści oczywiście na ten moment. Będzie też Bausa, Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie Męskie Granie, Teddy Swims, Gibbs, Kygo, Khalid. No i już wiecie, że warto ze mną zostać.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz.

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte. Mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
10: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
17: I po reklamie.
18: Kraków na czasie.
19: Zatorland świętuje 17 urodziny z ogromnym rozmachem. W parku rozrywki ruszył właśnie Szymek Koster. To taka niezwykła nowa kolejka górska. Za jej projektem stoi znany twórca internetowy, który najpierw zbudował ten roller coaster w świecie Minecrafta, a teraz przeniósł go do rzeczywistości. Konstrukcja dostarcza ekstremalnych wrażeń, bo pierwszy wagonik obraca się o 360 stopni. Zgarnijcie darmowe bilety. Piszcie na krakow@sk.pl.

Na temat tego, co działo się w poprzedniej godzinie, będzie mało, bo mamy tylko jedną nowość. To dosyć rzadka sytuacja na naszej liście hitów, ale pewnie za tydzień zostanie to nadrobione. Milky i David Guetta, czyli nowa wersja numeru Just The Way You Are, czyli remix od Getty. To jest miejsce 17, tym samym Lore i Wszystko Jedno, Wszystko Źle, poza notowaniem. Żaden numer nie zachował swojej pozycji sprzed tygodnia, więc jeśli chodzi o pierwszą trójkę, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, mamy jednak spore zmiany. Jedna z tych zmian to awans z 14 na 10. Teddy Swims, Mr. Know It All, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: Jakie to jest dobre. A ja przypomnę, moi drodzy, że zaraz po godzinie 20 SK Live Remix na naszej antenie. Najpierw 2 godziny takich eskowych hitów, dobrze zmiksowanych, a potem State of Trance, między innymi od 22. To BB Rexha i Faithless, czyli New Religion, z 7 na 9 w gorących 20 Radia SK. Bilety na Akona i na Neo dostał Radek. Głosówkę też w tym temacie wysłał na eskowego Messengera Michał.
1: Cześć SK, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem.
0: Dobrze.
1: Akon,
0: tak.
1: To jest marzenie.
0: Okej.
1: Okay. Naprawdę marzenie, żeby Akona posłuchać na scenie.
0: Aha.
1: No nie zapomnę sobie kawałku Mr. Lonely.
0: No i słuchajcie, Michał tak jeszcze przez 35 sekund wspomina i przekonuje i mówi, że to byłby super prezent na Dzień Dziecka.
1: Dzieciństwa.
0: Jako, że nie mamy czasu, Michał, to ja po prostu daję ci to zaproszenie. Podwójne, żeby nie było. Yearbooks. Na pewno kojarzycie ten projekt z numeru Graceland. Teraz czas na Babylon, czyli premierę. W ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Nie no, Michał, bardzo ładnie mówiłeś, tylko my tu czasu nie mamy.

0: Radio.
1: Radio SK. 8.

Gorąca 20 Radio SK, Save My Love to Kygo i Khalid, miejsce 7, jakże ładnie w górę, bo z 20 na to 7 w dzisiejszym notowaniu. Dziś mamy piątek 29 maja, a Dzień Dziecka już naprawdę, naprawdę niedługo, w poniedziałek. I oprócz tego, że z okazji Dnia Dziecka, to jeszcze z okazji premiery Toy Story 5, która w kinach od 17 czerwca, mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. SK Toy Story Radio, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, a dziś sami macie dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. Gdzie? W apce Radia SK, gdzie właśnie takie radio, naprawdę wyjątkowy projekt, wyjątkowa sprawa. Mocno, mocno polecamy, żebyście tam sobie zajrzeli w wolnej chwili i pokazali świat Toy Story waszym dzieciakom. A oprócz tego, jak już pokażecie ten świat waszym dzieciakom, to później możecie na przykład pojechać ze swoją pociechą na rowerze i założyć kask od Eski, bo oprócz tego z okazji Dnia Dziecka jutro i pojutrze i Dzień Dziecka też, weekend to w ogóle przez cały dzień, co godzinę będziemy rozdawać kaski dla ciebie i dla twojego skarba właśnie, więc mocno też polecamy, wbijajcie na sk.pl i zgłaszajcie takie zapotrzebowanie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na formacji December 10, to się dobrze składa, bo Infinity 1, 2, 3 testujemy raz jeszcze w propozycjach.

0: kto śledził 12. edycję Must Be The Music, ten może tę ekipę kojarzyć. Mighty Zalian BSC i jeszcze For Money, czyli Deszcz. Jakże się cieszę, że takie właśnie talent show przynoszą żniwa w postaci takich numerów, które premierowo możemy wam zagrać na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Po krótkiej przerwie pierwsza czwórka, rekordziści, wspominałem już o tym, po raz 14 na ten moment rekordziści, bo po raz 14 w notowaniu Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie, wciąż bardzo wysoko, mimo że no pod podium. Byli na trzecim, będą na czwartym. To za chwilkę. Radio
1: SK. Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
5: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
4: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
8: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
7: Ty to w Czepku urodzona.
8: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
9: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
10: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
11: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
10: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
11: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
10: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
13: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarché? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

Dracula w remiksie to miejsce czwarte. Jeśli kojarzycie czasy, kiedy ten numer był naprawdę mega hitem, to znaczy, że jesteście starzy. Nie, to znaczy, że macie dobrą pamięć po prostu. Bob Sinclair i Love Generation. To był rok, słuchajcie, 2004, jeśli się nie mylę. Bob Sinclair wraca razem z Kaizą i I Can't Wait melduje się w propozycjach do listy hitów Radia SK tuż przed pierwszą trójką notowania.

Beauty and the Beast, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, miejsce trzecie, gorąca 20 Radia SK, a już teraz ci, którzy w zeszłym tygodniu rozgrzewali nas podczas SK Live Remix Bausa, Magnetic z 9 na 2.

0: Już za chwilę, po godzinie 20, startujemy z SK Live Remix. Zeszłotygodniowi goście tego programu, Bausa, Magnetic, z 9 na 2, z 2 na 1 wracają na szczyt. Nareszcie, męskie granie orkiestra 2026.
1: SK Kraków.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.
3: Ja się staram.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my od kilku tygodni też już wiemy, że to jest hit, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Graliśmy przecież w dniu premiery. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli załoga Męskie Granie Orkiestra 2026 z numerem nareszcie na szczycie gorącej 20 Radia Esca. Na trzecim Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat z pierwszego, z dziewiątego na drugie bardzo ładnie na podium skakuje Bausa i Magnetic. No i nareszcie to miejsce pierwsze. Za chwilę imprezka in the mix. Przypomnę o tym, że przez cały weekend co godzinę rozdajemy wam kaski dla ciebie i dla twojej pociechy. To wszystko też w związku ze zmianą przepisów. Przypomnę, już za kilka dni każdy poniżej 16 roku życia, który na hulajnodze, albo na rowerze, albo na deskorolce będzie jeździł, no to kask musi mieć. Zresztą każdy powinien mieć, prawda? No to od tego jesteśmy my, żeby was w takie kaski wyposażyć. No i jeszcze SK to History Radio. Krótko mówiąc, to dużo się dzieje. Dużo. To w naszej aplikacji. Michu Sobkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek wyjątkowo po godzinie 12. Dzięki. Cześć.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
10: No pewnie.
11: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
12: I po reklamie.
13: Kraków na czasie.
14: Wielki powrót mocnego brzmienia pod Wawel. Po kilku latach przerwy na koncertową mapę Polski wraca kultowy Impact Festival. Już 3 czerwca Tauron Arena Kraków zatrzęsie się w posadach. Do ogłoszonej wcześniej legendy new metalu formacji Limp Bizkit dołączyły właśnie nowe gwiazdy. Przed krakowską publicznością wystąpi jeden z najbardziej wyrazistych młodych amerykańskich raperów Ned Spence oraz pełna dzikiej energii wokalistka Ekka Vandal. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
15: To jest SK Live Remix.

0: najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
10: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
11: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
12: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
13: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
12: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
13: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
12: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
14: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: czasie. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
4: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
6: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Kraków na czasie.
12: Zabytkowe krakowskie świątynie ponownie wypełnią się potężnym brzmieniem. Rusza 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Letnie Koncerty Organowe. Aż do końca czerwca w całym mieście zaplanowano 11 wyjątkowych koncertów. Artyści z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Estonii zagrają na historycznych instrumentach, m.in. w Bazylice Dominikanów, na Skałce oraz w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę i potężne brzmienia, to nie może przegapić letnich koncertów organowych.
13: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

Be a freak.

Radio SK. Reality.

0: check us at thefats.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata.
13: James Hype.

The vision,